Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

attributable

musiła spełnić swoje sny. Te z dziecięcych lat tak zadziwić.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

0: Radio Nowinki, Eastless Rockers, Eastless FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastless Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

0: Bitch, cu matele. Thank you.
1: Matele, eu. Tvoje kola, zelenu!

Mamy dzisiaj czwartek, pierwszy dzień października i 274 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Danuta, Remigiusz, ale także Teresa, Julia, Jan, Roman, Ariel, Crescenty i Cieszysław. Son i Zantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dziś, no na przykład Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków. Mamy Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. No dobra, może w piątek. Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, w związku z tym życzymy, żebyśmy zdrowi byli. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, kiedyś nas to czeka. Światowy Dzień Ptaków, no ale przede wszystkim, moi drodzy, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kawy i Międzynarodowy Dzień Muzyki. W związku z tym dzisiaj muzycznie i kawiasto. Pozdrawiam. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to przypominam, że jeszcze dzisiaj o 20:00 w Centrum Kongresowym AIC Zakopane i Miłosz równocześnie koncertować będą. Znaczy, no nie do końca równocześnie, ale w każdym razie w tym samym miejscu i dla tej samej publiki. A ci, którzy chcieliby ewentualnie zaplanować sobie coś na jutro, to Jacques Savoretti będzie w klubie Studio, to o 18:00. Natomiast w Gwarku, moi drodzy, będzie prawie że festiwal ostrej muzyki, bo będzie Artrozis, Karomane i Artemore. Jednym słowem, bardzo, ale to bardzo mocny zestaw. Tym bardziej, że jest to powiązane z 30-leciem działalności Artrozis. W związku z tym bardziej zapraszam, a przy okazji zespołowi życzę kolejnego 30-lecia na scenie. A jeżeli chodzi o kwestie filmowe, to proponuję wam obejrzenie dzisiaj Lalki w nowej filmowej ekranizacji, nie mylić z tą serialową, moi drodzy. A że w rolach głównych Marcin Dorociński jako Wokulski, Marek Kondrat jako Rzecki, no to, moi drodzy, sprawa jest dosyć prosta. Kamila Urzędowska jako Łęcka, ale to już jest inna bajka. Dodatkowo podpowiem, że film możecie obejrzeć na przykład o 17:20 i 18:00, natomiast jest jeszcze inna opcja, bo Lalkę możecie obejrzeć również w ramach kina na obcasach. To o 18:00 i 19:00. Co prawda seanse przeznaczone dla, no powiedzmy, tylko kobiet, ale z drugiej strony będą dodatkowe atrakcje. W związku z tym warto pomyśleć i o tym, moje drogie panie, warto jak najbardziej. No pierwsze inauguracje mamy już za sobą, inauguracje wydziałowe oczywiście, a skoro tak, no to mogę powiedzieć tyle, że UJ też rozpoczyna rok akademicki. Nasza uczelniana inauguracja odbędzie się jutro w działowni o godzinie 10:30. Swoją drogą już w tej chwili zapraszam oczywiście na transmisję z tego wydarzenia, którą poprowadzimy w Nowinkach na żywo bezpośrednio. Natomiast informacyjnie podpowiem, że dzisiaj jeszcze jak najbardziej. Po pierwsze, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu o 9:00 w działowni rozpoczyna rok akademicki. Nieco później, bo o godzinie 10:00 i nie w tym samym miejscu, bo na mechanicznym w aulicy 04 startuje Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki również dzisiaj o godzinie 11:00 również w działowni, moi drodzy. Natomiast dorzucę jeszcze, że szkoła doktorska dla odmiany też dzisiaj o 14:00, ale w kotłowni. Oczywiście przypominam o tym z urzędu. No i zapraszam jeszcze raz na inaugurację uczelnianą do wysłuchania na antenie Radia Nowinki. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a skoro tak, no to przypominam, że gramy dla was całą dobę i całą dobę możecie nas słuchać. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl,
Klikamy przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko, co mieliście zrobić, to już jest zrobione. My ze swej strony gwarantujemy, że będzie, no myślę, że interesująco, myślę, że ciekawie, no i myślę, że atrakcyjnie, to jakby w trzech wariantach do wypowiedzenia. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że jutro o godzinie 9 poranek w Nowinkach, zapraszam już w tej chwili, 10.30 transmisja z inauguracji Roku Akademickiego Politechniki Krakowskiej. To będzie rano, wieczorem o 21.00 herbatka, na którą już oczywiście serdecznie zapraszam. Natomiast dzisiaj o 21.00 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pra, siedzę sobie, proszę pana, w kinie.
2: Pan rozumie?
1: Tak patrzę, siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: Ale jaką sztuką, to tego nawet jeszcze do końca nie wiem. Nie przesadzajmy, ale nie zmienia to faktu, że witam się z wami serdecznie, a wita was Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program zrealizuje i poprowadzi. Natomiast dzisiaj w programie, no moi drodzy, jest o czym mówić, moi drodzy, bo tak, nowe roki akademickie, źle to zabrzmiało, ale ogólnie nowy rok akademicki startuje, będzie startował. Jednym słowem, wszystkie uczelnie krakowskie już się powoli napędzają, w związku z tym będzie wydarzeń tego typu co niemiara. Na mieście też jest to zauważalne, no bo o ile w autobusach tak powiedzmy dwa tygodnie temu to było jeszcze różnie, teraz zaczyna być już znowu tłocznie. No cóż, na drogach również, jednym słowem, rok akademicki, moi drodzy. To akurat jest temat, który rusza. Przypominam, inauguracja na Politechnice już pojutrze w piątek o godzinie 10.30 w działowni. Natomiast wy możecie jej wysłuchać na antenie Radia Nowinki, do czego oczywiście serdecznie zachęcam. Natomiast dzisiaj w programie to będzie wycieczka do Gdyni, tak na marginesie. Będzie również o wydarzeniach kulturalnych, może w odwrotnej kolejności, takich lokalnych oczywiście, no i będzie również sporo o premierach filmowych, to chyba też nie ulega wątpliwości. Będzie również zaproszenie całkiem sportowe, to tak w ramach informacji kulturalnych mniej więcej, ale nie zaszkodzi o tym również mówić częściej, więcej i w ogóle. Dodatkowo oczywiście jest jeszcze co? A, no proszę Państwa i moi drodzy, oczywiście będą premiery filmowe, które startują już nadchodzący weekend. Będzie również o propozycjach serwisów streamingowych, to na nadchodzące dni, no i będzie również o propozycjach filmów, które będzie można obejrzeć między innymi na antenie ogólnopolskich, ogólnodostępnych stacji telewizyjnych, żeby nie było potrzeby akurat tutaj dochodzić jeszcze do kwestii abonamentowych. To wszystko, nie wszystko, moi drodzy, no bo oczywiście będzie jeszcze sporo muzyki. A na początek utwór, który, no jakby to powiedzieć, to ma swoją historię, to nie jest nowy utwór, ale niedawno przy okazji akurat takiego czy innego spaceru zobaczyłem sobie wannę i przypomniałem piosenkę, którą kiedyś śpiewał Golec Orkiestra. Śpiewali Golec Orkiestra. No to posłuchajcie.

Tak na marginesie, to nie wiem, czy dobrze sobie przejrzałem, ale chyba dzisiaj będziemy mieli środę po polsku. To też może zaintrygować, ale zaczynamy, że tak powiem, z bardzo mocnym filmowym akcentem. Moi drodzy, w miniony weekend dobiegł końca, który to już kolejny, moi drodzy, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Anno Domini 2026. Jeżeli chodzi o zwycięstwo, moi drodzy, to Dobry Chłopiec miał 6 wygranych i jeszcze jedną nominację niewykorzystaną, dodatkowo jeszcze Przez ścianę. 6 wygranych, jak rozumiem, na 6 nominacji i Hotspot 5 nominacji, 4 wygrane. Natomiast jeżeli chodzi o odczucia, to powiem wam tak, dobrą stroną było to, że w konkursie głównym uczestniczyło, uwaga, uwaga, 15 filmów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że bywały lata, kiedy tych filmów było dosłownie kilka, no to to robi naprawdę dużą, dużą, dużą różnicę. Co prawda też trzeba powiedzieć, że powiedzmy poziom festiwalu troszeczkę huśtawka, tak mi się wydaje przynajmniej. Są tacy, którzy twierdzili, że całość jako całość to hała i tak dalej. Są tacy, którzy dopatrywali się perełek. Ja należę do chyba trzeciej, a może i czwartej grupy, bo uważam, że generalnie każdy znalazłby tutaj jakiś film, który mu się może spodobać. Nie mówię, że każdy na pewno znajdzie, ale mógłby znaleźć film, który mu się spodoba. To jest dosyć istotna sprawa. A dość powiedzieć, że tego jest naprawdę sporo, no bo powiedzmy z takich rzeczy Violetta Villas, film, czyli biografia filmowa, myślę, że może wam się spodobać. Powiedz mi, co jest już na ekranach kinowych. Było, moi drodzy, Syrenka Picassa. Też to akurat taka ciekawostka, moi drodzy, było takie mieszkanie na odbudowanym osiedlu warszawskim, gdzie Picasso się pojawił, maznął obrazek na ścianę, a później mieszkańcy mieli przerąbane, no bo tłumy maszerowały, żeby obejrzeć dzieło Picassa, jedyne zresztą w Polsce. Później zamalowali, żeby mieć święty spokój, w związku z tym gdzieś tam pod ścianą być może jeszcze do odratowania. A może i nie. Dobra, ale to akurat jakby inna sprawa. Ojczyzna Pawlikowskiego też brała udział w konkursie, to też zacznijmy. Jeżeli chodzi o filmy, to najlepszy film, czyli Złote Lwy, zostały przyznane dla filmu Macieja Sobiszczańskiego Przez ścianę. Czy ten film zobaczymy gdzieś w najbliższym czasie? No właśnie, tak się zastanawiam. Natomiast jest to historia spotkania i miłości Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego. Jednym słowem, bardzo uczuciowe i myślę, że dobrze o tym pamiętać. A premiera, no światowa zresztą i polska, była 21 września, w związku z tym kto wie, może po wygranym festiwalu coś się tutaj zmieni. Złoty Pazur, czyli nagroda imienia Andrzeja Żuławskiego dla Hotspota. Jeżeli chodzi o

przyznawana przez firmę Heliograf. Długa przerwa. Srebrne Rwy, powiedz mi, co czujesz. Film, tak jak wspomniałem, jest już na ekranach, a jeżeli chodzi o nagrody indywidualne, Paweł Pawlikowski, reżyser, za film Ojczyzna. On nie jeden tytuł już ma na koncie, w związku z tym może sobie postawić nawet koło Oscara. Najlepszy scenariusz to film Dobry Chłopiec, natomiast najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca, Jaśmina Polak w filmie Exotic. Najlepsza pierwszoplanowa rola męska, Anson Boone w Dobrym Chłopcu. Najlepsza drugoplanowa rola kobieca, to z kolei powędrowało do Moniki Frajczyk, również za Exotic. To też trzeba chyba powiedzieć, dwie role kobiece w filmie jednym. Jacek Koman, za Naszą Rewolucję, to najlepsza drugoplanowa rola męska. Generalnie Jacek Koman, to tak mogę powiedzieć, jest chyba mistrzem drugiego planu, bo on no, generalnie na całym świecie no, dostał już kilka naprawdę bardzo sympatycznych nagród, a nominacje miał naprawdę bardzo, bardzo dobre, i to na najwyższym szczeblu również. I to wszystko za role drugoplanowe. Chyba w zeszłym roku miał, startował w konkursie film, który była rola pierwszoplanowa, albo dwa lata temu, ale to już jest trudna sprawa. Najlepsze zdjęcia, film Przez ścianę, najlepsza muzyka, film Hotspot, najlepsza scenografia dla filmu Ojczyzna, najlepszy debiut aktorski, Jan Sałosiński za Powiedz mi, co czujesz. O tym filmie już mówiłem. No i najlepszy montaż, Dobry Chłopiec, najlepszy dźwięk, Hotspot, najlepsze kostiumy, Hotspot, najlepsza charakteryzacja. Uwaga, uwaga, Violetta Villas, o której już wspomniałem, zresztą musicie zobaczyć, bo naprawdę charakteryzacja do głównej roli doskonale oddaje samą Violettę Villas, tak jak ja ją przynajmniej pamiętałem. No i nagroda za reżyserię obsady filmu pełnometrażowego Dobry Chłopiec. Natomiast konkurs Perspektywy to akurat Szafirowe Lwy, Czarna Godzina, Bursztynowe Lwy dla Dom Dobry. Nagroda specjalna Kobieta Stanu Wolnego, nagroda Film dla Klimatu dla najbardziej ekologicznej produkcji krótkometrażowej Kołtunica, nagroda na najlepsze efekty wizualne dla Mniej Obcego, nagroda za najlepszą reżyserię obsady Dobry Chłopiec, no i nagroda Festiwali Przeglądu Filmu Polskiego za granicą. Maciej Sobieszczański za film Przez ścianę, no i Don Kiszot, czyli nagroda Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, tutaj Przez ścianę ponownie. Nagroda od marki dr Ireny Eris za najodważniejsze spojrzenie film Exotic, nagroda sieci studyjnych Przez ścianę, nagroda jury SISA za debiut reżyserski Kobieta Stanu Wolnego, nagroda dziennikarzy dziennikarek Przez ścianę, nagroda Film dla Klimatu Kobieta Stanu Wolnego, nagrodę za wyjątkowy wkład artystyczny Miłe Kobiety Julii Teodorskiej i nagroda jury młodych Fluidy, a nagrodę GQ Poland za filmowego wizjonera Mikołaj Bukrewicz za Mniej Obcego, no i odkrycie Harper Bazaar Polska SIK, no i nagroda Interi na fali Sprawa Numer, no i Złoty Klakier, nagroda publiczności dla najdłużej oklaskiwanego filmu Czas, który nie nadszedł, nagroda publiczności jako taka Dobry Chłopiec, a Złote Lwiątka imienia Jaliusza Korczaka, najlepszy film w konkursie Za Duży na Bajki 3. Dobra, moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o te główne nagrody festiwalu w Gdyni. To jest chyba ten moment, w którym powinniśmy powiedzieć ITP, ITD, a to oznacza, że gramy.

No dobra, a skoro już mowa o kulturze dużej, to może zaczniemy od tego, że już od poniedziałku, dobrze policzyłem, poniedziałku nie, od niedzieli, no właśnie, od niedzieli, moi drodzy, od 4 października. Przez 7 dni krakowski Teatr Katelo zaprasza na trzecią edycję festiwalu Ciało i Czas, jednego z niewielu w Polsce wydarzeń poświęconych w całości teatrowi tańca, ruchu i formy. A w programie znajdą się spektakle konkursowe młodych twórców, pokazy towarzyszące, a także premiera zwycięzców poprzedniej edycji. Festiwal zresztą wyłoni laureata Nagrody Głównej, który otrzyma budżet w wysokości 40 tysięcy złotych na realizację nowego spektaklu w kolejnym sezonie artystycznym. Nie wiem to, czy jest to dużo, czy mało, jak na warunki teatralne, ale wydaje mi się, że tak sobie. Zależy od tego, jaka sala, jaki teatr i jakie koszty utrzymania lokalów. A przyjdźmy jeszcze do tego, że jest to kontynuacja idei, która przyświeca festiwalowi od samego początku, czyli otwarcia sceny teatru na artystów o różnych wrażliwościach i tradycjach oraz realnego wsparcia młodych twórców. To powiedzmy tak, o zawodzie tancerza, performera można jeszcze wiele rzeczy usłuchać, a jeżeli chodzi o wypowiedź, to Jerzy Zoń, dyrektor Teatru Katao, powiedział: my nie tłumaczymy artystów, my im kibicujemy i stajemy po ich stronie, nawet kiedy to niewygodne. No właśnie, dobre podejście, myślę, że trzymamy kciuki, aby tak się, że tak powiem, dalej mogło oczywiście dziać. I chyba nic innego tutaj dodać nie muszę, bo i po co. A skoro tak, no to jeszcze przejdźmy do wydarzeń stricte kulturalnych. Jeżeli chodzi o klub Studio, może tak zaczniemy. Jutro dyskoteka, pojutrze Jack Sawarty koncertować będzie. Dyskoteka jutro o 22, koncert o 20 pojutrze, także pamiętajcie. Natomiast ja już w tej chwili sobie ostrzę pazurki i uszka, żeby wysłuchać, moi drodzy, koncertu, który rozegra się w sobotę o 20. 3 października, SBB, Skrzek Antimos Piotrowski. Pan, który był lepszy od automatu perkusyjnego, to mówię o Piotrowskim, na Skrzeki Antimos, no to nic dodać, nic ująć. SBB, moi drodzy, Silesian Blues Band, tak to kiedyś chyba również rozwijali, ale to już jest jakby zupełnie inna bajka. Sobota, godzina 20 w klubie Studio, natomiast 4 października w niedzielę Baza Tour, czyli, no powiedzmy, młodzi dla odmiany wykonawców, którzy coś tam będą wam próbowali ściemniać, o 19.30. No i poważniejsza sprawa, Schiller będzie koncertował 6 października we wtorek również w klubie Studio. O tym pamiętajmy. Jeżeli chodzi o klub Kwadrat, to już w sobotę Halas będzie występował. To o godzinie 20, także no, będzie mocne i mocne granie. Natomiast w przyszłym tygodniu Karna, to się akurat pojawi na formacie klubu Kwadrat. Jeżeli chodzi o koncerty pozostałe, to przypominam, że Jazz Juniors to również od jutra startuje. No i przez 4 dni będzie się sporo działo, a generalnie patronuje temu Krytoteka, czyli Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora. To tak przy Wiśle, moi drodzy, na Podgórzu, tam gdzie elektrownia była. Również jutro, ale w Centrum Kongresowym, Zako Power, no i Miusz, będzie Podkalańska Dusza w nowoczesnym brzmieniu i indywidualności muzyczne, jeden wspólny mianownik, czyli fascynacja ludowością. To jest akurat to, co akurat możecie znaleźć w opisie tego koncertu. Tavera w Cheddarze, to również już nie jutro, ale pojutrze w Cheddar Cafe na ulicy Józefa. Czyli no powiedzmy
dawne, tradycyjne brzmienia przekształcone troszeczkę na nowo. Myślę, że też warto się tym zainteresować. W piątek, 2 października, również o 19.30 dla odmiany, ale w klubie Gwarek, Artrozi, Skaromane i Artemore występować będą. Ale nie bez kozery będą występować, prawie festiwal, natomiast jest to koncert, który jest powiązany z 30-leciem działalności Artrozis. Jeden z naszych byłych kolegów redakcyjnych był wielkim fanem akurat tej grupy i często puszczał, w związku z tym mogę powiedzieć, że na pewno będzie ciekawie brzmiało. Natomiast idąc dalej, w Krakow Show Fest 7, to akurat klub Re na 20. zaprasza Was serdecznie do swoich podwoi na ulicy Świętego Krzyża. No i uwaga, uwaga, od 3 października Opera Rara Kraków, edycja jesienna, to akurat będzie klasyka na Placu Szczepańskim w Bunkrze Sztuki. Mateusz Ziółko z kolei pojawi się w sobotę w Nowochódzkim Centrum Kultury. Dawno go nie słyszałem, a pięknie potrafił śpiewać. Pięknie, moi drodzy, także chyba warto się ewentualnie przejść. Zorza, Garota i Dargor w Gwarku, to akurat również sobota, ale o godzinie 19, natomiast w Alchemii na sobotę o 19 również zresztą Tomfa, czyli przeddept, będzie się dział. O Kwadracie, czyli Halas i El Tuge, to zdążyłem wspomnieć, natomiast uwaga, uwaga, w Zaścianku o 20.00 13 stoleci, muzyka inspirowana, znaczy tak, generalnie gothic rock w czeskim wydaniu. Muzyka inspirowana oczywiście okresem świetności Czech, które wtedy były jednym z tych mocarstw regionalnych, jeżeli nie europejskich praktycznie. Stąd zresztą te 13 stoleci. A przy okazji Janusza Krupę pozdrawiam, naszego byłego redaktora naczelnego, który akurat ten zespół lansował również na naszej antenie i skądinąd również dzięki temu ten zespół znam. A co więcej, w naszej playliście chyba nawet w tej chwili, jeżeli będziecie uważnie słuchali, znajdziecie jeden z ich bardziej znanych, nie, przepraszam, dwa chyba ich utwory, także warto o tym pamiętać. Forum Horyzonty to również na sobotę i na 20 na Konopnickiej Astore w Polish Jazz, jednym słowem można. A w Kinie Kijów na godzinę 17, ale na niedzielę, Nie dokazuj, czyli największe przeboje Marka Grechuty, a będą śpiewać m.in. Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Bujakiewicz, Rafał Ciszyński i parę innych osób. Mnie najbardziej intryguje akurat Katarzyna Pakosińska. Czy będzie głośny śmiech akurat słyszany? Nie wiem, zobaczymy. Na 4, również niedziela, Aleja Szczury, Arek Bożydyński, Klinika po godzinach, czyli będzie muzyka, no powiedzmy, troszeczkę balladowa, troszeczkę mniej balladowa, jednym słowem warto być. A w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w niedzielę o 19.00 Maja Klesz i Nieklikalność. Myślę, że tutaj to jest w tym momencie akurat format bardzo, ale to bardzo spektakularny i ciekawy, aczkolwiek nie dla wszystkich, to też chyba powinienem powiedzieć. Natomiast dla tych, którzy lubią bardziej metalowe wątki, to Blask Briar w Hyde Parku będzie występował w niedzielę o 19.30. Natomiast również w Hyde Parku, ale już we wtorek, Coroner i Schizofrenia, tudzież Tarpont, jednym słowem, będzie również ostro, mocno. A są to oczywiście zawodowcy, którzy na Mystic Festival występowali. Koroner, no to Szwajcarzy, tak na marginesie, pozostali różnie. Jeżeli chodzi o ciąg dalszy, to tak, o Ślerze Studio już mówiłem, to 20.30 we wtorek, przypominam. Natomiast w Teatrze Barak Blanka Lee, piosenki ze Złota i Mgły, też chyba może Wam się spodobać. A Fink, Angela Altman, to Hyde Park, ale już na środę, przyszłą środę na godzinę 20.00.
No, moi drodzy, na razie chyba tyle. To jest ten moment, kiedy pasuje pomyśleć o jakby kolejnym utworze. Lubimy chodzić na koncerty, lubimy sobie pograć. Jednym słowem, gramy.

Prawdę mówiąc, to chciałem zweryfikować, ale chyba nie zdążyłem, bo w październiku, no tak, nie zdążyłem przeliterować sobie w tym momencie wszystkich tytułów, a sporo się ich zapowiada, moi drodzy, w październiku. Mocnych tytułów, naprawdę bardzo, ale to bardzo intrygujących, ciekawych, które mogą się spodobać. Prawdę mówiąc, tak, październik to mocno, ale ten pierwszy październikowy weekend to jest jakby troszeczkę inna sprawa. W piątek pojawi się muzyczna komedia Rolling Loud Film. Generalnie jest to film, który mówi o pewnym popularnym festiwalu, który akurat muzycznie idzie, natomiast jeżeli chodzi o fabułę dokładniejszą, bo film amerykański, to mamy tutaj takiego troszeczkę nadopiekuńczego ojca, który podejmuje fatalną decyzję, bo potajemnie zabiera 13-letniego syna na hip-hopowy festiwal Rolling Loud. A hip-hop, no cóż, nastolatek, no cóż, na pewno się naoglądał wielu rzeczy, a wy będziecie mogli oglądać to razem z nim. Kolejny film, tym razem animacja, ale fantazy, przygodowa, taka troszeczkę bardziej anime niż inna, ale można się do tego przygotować. Amerykańska produkcja pod tytułem Zapomniana Wyspa i mamy tutaj Joe i Rice, którzy trafiają, a w zasadzie które trafiają przez tajemniczy portal na magiczną wyspę Nakali, gdzie muszą pokonać potężne stworzenie i ocalić wspomnienia swojej przyjaźni, zanim zapomną o sobie na zawsze. Może banalnie, ale myślę, że ciekawie. No i ostatnia propozycja, uwaga, również amerykańska. Michelle Showalter stworzyła film, który no, można podciągnąć pod thriller psychologiczny w dodatku z elementami romansu albo romans psychologiczny z elementami thrillera. Mamy tutaj panią, która przyjmuje zlecenie dokończenia bestsellerowej serii Verity Crawford, która po wypadku nie jest w stanie pisać. W domu Crawfordów odkrywa sekrety, które zmieniają wszystko, co jej się do tej pory wydawało. W roli głównej między innymi Anne Hathaway się pojawi, gdzieś tam w tle jeszcze Josh Hartnett, no i Dakota Johnson, tudzież Ismael Cruz Cordova i uwaga, Michael Abbott Jr. Zwłaszcza Anne Hathaway w roli Verity Crawford, czyli uszkodzonej, no i uwaga, Dakota Johnson, która ma przejąć pałeczkę. Jednym słowem, moi drodzy, film, który myślę, że wielu naprawdę może się spodobać. Nie, moi drodzy, na razie myślę, że będzie o tańcu poniekąd, ale w męskim graniu oczywiście.

No i monodeklamacja była na koniec, także się zrobiło ciekawie. A skoro tak, no to my od razu przerzucamy się na propozycje. Propozycje nie byle jakie. Jeżeli chodzi o Netflixa, bo może tak zaczniemy, chyba Pionek tutaj? Nie, Pionek chyba gdzie indziej będzie. Dobra, a jeżeli chodzi o same propozycje, to tradycyjnie w przypadku Netflixa ruszamy od propozycji licencyjnych. Jutro wchodzi na serwery komórka odważni, małolaty utaty, tudzież gorąca linia i Matlock też powinno zainteresować. Od niedzieli z kolei Snowball Earth i After the Quake sezon pierwszy, a od poniedziałku Godzilla kontra Kong, no i Noc Oczyszczenia sezony, a w zasadzie odcinki od 1 do 5. Wszystkie naraz, moi drodzy, w poniedziałek. We wtorek My Hero Academia, czyli Vigalates do obejrzenia, a w środę, w przyszłą środę, Unfortigirl, czyli zapisane w pamięci sezony od 1 do 4, można podejść. Natomiast jeżeli chodzi o produkcje własne, to uwaga, uwaga, Szalenie Bogaci, Totalnie Spłukani, dodatkowo The Ramparts of Ice, sezon drugi, no i uwaga, kolejna ekranizacja Na Wschód od Edenu. Myślę, że to jest chyba godne polecenia, no bo film w swoim czasie, no ekranizacje były chyba takie dwie naprawdę najmocniejsze, ale jedna do dzisiaj pamiętam, chyba warto o niej mówić, tym bardziej, że James Dean tam występował. Schumacher 94, czyli Na Godziny Legendy, to będzie od pojutrze, od piątku, dodatkowo jeszcze Żyjmy Dalej i Love, natomiast od soboty Ranma 1-2, czyli sezon trzeci, a w niedzielę z kolei Niebieskie Pudełko, sezon drugi, Mojo Brooks, I Know You're Living, to akurat od 6, czyli od wtorku, dodatkowo La Village, sezon trzeci, a od środy przyszłej Kim jest Martin Mal i Mniej Obsa, dodatkowo jeszcze Prawdziwi Mężczyźni, cały sezon drugi. To Netflix, jak zwykle dużo propozycji. Jeżeli chodzi o kwestie podchwytliwe, Disney, dzisiaj jeszcze Jachty Marzeń Monaco się objawiły, także możecie ewentualnie tutaj się dokoptować. Natomiast jeżeli chodzi o propozycje Disneya, to powiem tak. American Horror Story 13, to od jutra będzie dostępny, a Klub Przyjaciół Myszki Miki 2 sezon, znaczy drugi sezon, również od jutra. Natomiast od piątku Tokyo Revengers, czyli Wojna Trzech Tytanów, no i Akademia Magii, a od soboty Afryka, Dom Dzikiej Przyrody, no i uwaga, od 5 października, to jest od poniedziałku, Family Guy, Głowa Rodziny, Wesołego Halloween, to akurat będzie do obejrzenia. No i od przyszłej niewieci środy Snowfall, czyli Nowe Rozdzanie. Cokolwiek by to miało tu tyle oznaczać, ale też o tym pamiętać trzeba. Jeżeli chodzi o kwestie Amazon Prime, no to tak, powiem, że praktycznie jak zwykle z początkiem miesiąca pojawia się naprawdę całe multum nowości, znaczy no, wymiana w pewnym stopniu akurat materiałów, dość powiedzieć, że w przyszłą środę będzie na przykład Carrie, pierwszy sezon, ekranizacja tym razem serialowa Amazona, i trzeba o tym pamiętać, Apokalipsa, Nowy Świat zresztą również. Ja natomiast chciałbym wam zwrócić uwagę na SOR, pierwszy sezon, moi drodzy, ale to będzie dopiero za dwa, no prawie trzy tygodnie. Natomiast jeżeli chodzi o te bliższe rzeczy, to wszystkie filmy o Jamesie Bondzie od jutra będą znowu dostępne na Amazonie.
dla miłośników Gratka co niemiara. Zresztą powiem nie tylko to, bo będzie zarówno Rocky od 1 do 6, ale i Creed, moi drodzy, też od 1 do 3 tym razem. Będzie również Terminator, będą kosmiczne jaja, laleczka Chucky, Thelma i Louise, no i będzie Bitwa Anglię, którą z rozrzewnieniem czasami oglądam. No i film, który no, artystycznie jest nie do podbicia praktycznie, czasami przynajmniej. Ptasznik z Alcatraz, żyje się tylko dwa razy, no to to akurat Bond, moi drodzy. No i no właśnie, kiedy Harry poznał Sally, to również od jutra będzie do obejrzenia. No i Myszy i Ludzie, Thelma i Louise, trzy filmy, które zostały obdzielone kilkoma Oscarami, także naprawdę można się już w tym momencie do tego przymierzać. A poza tym, moi drodzy, Hobbit w trzech odsłonach, czyli Niezwykła Podróż, Puckowie Smauga i Bitwa Pięciu Armii, będzie do obejrzenia. No i będzie Polska Zimna Wojna również, moi drodzy, jak i Juliusz. Tamto akurat dramat z okresu zimnej wojny, czyli lat 50. w czarnej odsłonie. Tomasz Kot w doskonałej roli skądinąd, a dodatkowo jeszcze Juliusz, tym razem komedia z kabareciarzami, aczkolwiek na pierwszym planie kabareciarz, w drugim no ostoja polskiego aktorstwa. Przepraszam bardzo, nie ten suwaczek. Przy okazji, żeście usłyszeli, że tak powiem, odgłosy, których wolałbym uniknąć, ale gardziołko mi trochę przyschło, także to chyba powinienem powiedzieć. No a to wszystko, moi drodzy, będzie już od 1 października do obejrzenia. Będzie również kilka propozycji w późniejszym terminie, a ja dodam jeszcze, że jeszcze w międzyczasie Dom Gucci gdzieś się przewinął. Też film, który mocno wam się spodobać może. Było tego trochę, nie? Nie zostaje chyba nic innego, jak przerzucić się na muzyczkę. A skoro tak, no to właśnie się zastanawiałem, czy mam cytat. To dobra propozycja. Niech będzie. Zobaczymy, moi drodzy.

No jakbyście nie poznali, tam Justyna Steczkowska z Kolimowi partnerowała. No, utwór taki sobie, ale ciekawostka życiowa jest na pewno. A my przechodzimy do filmów, które będziecie mogli obejrzeć, czy możecie obejrzeć wręcz na tych ogólnopolskich antenach telewizyjnych, czyli niekodowanych. W pewnym sensie niekodowanych oczywiście. Dzisiaj o 22:00, uwaga, uwaga, Polsat zaproponuje wam Niemamocnych z 1974 roku. Dalej film śmieszący i dalej oglądający się całkiem nieźle. Nieco później, bo o 22:35, ale na stopklatce Szczęki 2, niewiele młodszy, bo 78 roku, Ron Schneider w roli szeryfa, który no, ma kłopoty z rekinkami, moi drodzy. Tak na marginesie, nie wiem, czyście widzieli akurat, ale w Stanach w opadniku opadów no, zatopiło kilka, w zasadzie podtopiło kilka nadbrzeżnych miasteczek, no i po jednym z nich rekinek mały pływał. Ciekawostka sporo, tym bardziej, że to raczej słodkawa woda była, a może to pocowka była, no mniejsza o to. Kolumbiana to akurat film na TVN od 23:05 do obejrzenia. Sensacja i to mocna, płatna zabójczyni, która no, ma swój cel, to tak podpowiem. Natomiast na Pulsie o 22:00 możecie Dodę pooglądać, bo zresztą nie tylko, bo tam również Grabowski się również pojawia i nie tylko. A będzie to film Pitbull Ostatni Pies, także jest o czym oczywiście wspominać. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie bardziej przyziemne, to Demoniczny Uśmiech Jacka Nicholsona, dokument do obejrzenia o 22:55 dzisiaj na TVP Kultura. Jeżeli pamiętacie akurat Czarownicę z Salem, czy ewentualnie Lśnienie, czy ewentualnie, moi drodzy, Lot nad Kukułczym Gniazdem, to te oczy wam wiele mogą opowiedzieć. To jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór. Natomiast jeżeli chodzi o jutro wieczorem, to Ukojenie o 22:55 na Polsacie. Natomiast Miss Agent 2, czyli Uzbrojona Niebezpieczna, znowu możemy się powłóczyć po świecie wyborów Miss i nie tylko. No, czy akurat główna bohaterka kwalifikuje się jako miska? No nie wiem, ale to nie zmienia faktu, że możecie pooglądać, tym bardziej, że mówimy tutaj o filmie sprzed ładnych paru lat, trochę inaczej wtedy wyglądała. Na stopklatce Mścicielka będzie o 22:25, także można jutro się wybrać. A Córka Wilka to akurat na Pulsie o 22:00 równo. Natomiast na TV6 będzie o 23:00 TED do obejrzenia, czyli pluszak, który ożył, a później żyje ze swoim kilkuletnim kolegą. Kolega rośnie, pluszak nie, ale ich życie i problemy są dużo. No, w każdym razie akcja dzieje się, kiedy nasz bohater, a w zasadzie bohaterowie mają już po 30 parę lat, także spokojnie. TED TV6 do obejrzenia o 23:00 jutro. Zabójczy żywioł to sensacja z kolei, taka amerykańska sensacja do obejrzenia na Super Polsacie. Natomiast o 22:55 Różyczka 2, czyli film, który troszeczkę różowością, że tak powiem, tchnie, ale to będzie do obejrzenia na TVP Kultura, a historia skądinąd ciekawa, także chyba można się tutaj tym całkiem nieźle zainteresować. Jeżeli chodzi o propozycje dalsze, to tym razem piątek, moi drodzy, o 22:00 na Polsacie 2012, czyli film katastroficzny, powiedzmy w tym, jak wszystko się może pozmieniać, jeżeli chodzi o nasze środowisko. Natomiast na TVN-ie doskonała fantastyka, moi drodzy, czyli Interstellar, do obejrzenia o 22:45, pamiętajcie o tym, na pewno warto.
Szybcy i martwi to akurat western z Genem Hackmanem, między innymi w roli głównej na stopklatce o 21.55, także no, szykujcie się, podkreślam, na piątek, także jest o czym mówić. Natomiast Żelazny Orzeł 3, Asy, no powiedzmy filmik o asach przestworzy w nieco podstarzałych samolotach do obejrzenia na Pulsie 2, także zapraszam. Natomiast Dusza Towarzystwa na TVN7 o 22.20 będzie do obejrzenia na TVN7, to już chyba zdążyłem powiedzieć. Natomiast uwaga, klasyk, moi drodzy. Film, który myślę, że wielu z miłą chęcią sobie przypomni. Bezsenność Seattle, komedia romantyczna z 93 roku, Meg Ryan w jednej z głównych ról, a mężczyzna po śmierci żony szuka partnerki. Tutaj na pewno też możecie liczyć na doskonałą rolę, tym bardziej, że film mimo wszystko cieszy się po prostu niesłabnącą popularnością od no, kilkudziesięciu lat, a Tom Hanks na pewno rozczula nas niebożebnie i niesamowicie. Bezsenność w Seattle, to już zdążyłem wspomnieć, do obejrzenia na Super Polsacie w piątek o 23.40, co prawda, ale chyba warto o tym pamiętać. Równie późno, ale też godne polecenia. TVP Kultura 23.40 w piątek. Wstręt. Jeden z kultowych filmów no, dla odmiany brytyjskiej młodej fali. Myślę, że mamy tutaj wiele rzeczy do obejrzenia. Teraz na sobotę zmieniamy widełki, no bo trzeba coś zaproponować, jeżeli chodzi o tych najmłodszych widzów. Animacja TVN7 Bociany do obejrzenia. Generalnie chodzi o to, że Bociany kiedyś dzieci dostarczała, a teraz wzięły się za pracę kurierską. No i przez przypadek uruchamia się znowu produkcja dzieciaków. Co z tego wyjdzie? No można się pośmiać, na pewno, moi drodzy. Jakby co do czego, to Kubuś i Przyjaciele na Pulsie 2 będzie później do obejrzenia, także to od 8.40. Także macie naprawdę szersze pole niż się wydaje. Niezniszczalni 4, czyli znowu Sylwester Stallone w roli, że tak powiem, niezniszczalnego agenta, który próbuje to i owo zrobić. To akurat o 22 na Polsacie. Natomiast na TVN-ie o 21.30 Back to Black, czyli historia Anny Whitehouse, czyli bardzo biograficznie, bardzo muzycznie będzie. A 9 Legion o 20 na stopklatce to akurat historia zahaczająca o Wielką Brytanię, w zasadzie Brytanię, no bo przecież tego jeszcze nie było. Natomiast agent thriller jak najbardziej sensacyjny do obejrzenia na Pulsie o 22.05. I jeszcze chciałem wam dorzucić film, który no może nie każdemu się spodoba, ale na TVP Kultura Podejrzana, południowo-koreański film z 2022 roku. Myślę, że jest na pewno bardzo, bardzo ciekawą propozycją, ale dla wybrańców. To też od razu zaznaczam, to nie jest film do obejrzenia dla wszystkich. No trzeba się w to wczuć troszeczkę. Jeżeli chodzi o niedzielę, to znowu troszeczkę, że tak powiem, rozszerzamy sobie zestaw, bo Lesji Wróć będzie na TVN7 o 7.55. To jest co prawda ta wersja z 2020, ale myślę, że obejrzeć się da na pewno bardzo, ale to bardzo fajnie. Natomiast na Super Polsacie 10.45 będzie Paddington, w związku z tym też chyba fajna propozycja dla tych młodszych widzów. Jeżeli chodzi o to pasmo wieczorne,
To 21.20 na TVN-ie Poskromieni Złośnicy, komedia romantyczna jak najbardziej, polska zresztą, podkreślamy, luźno nawiązująca akurat do wybitnego dzieła Szekspira, ale no, tam luźne nawiązanie, podkreślam. Był sobie pies z kolei o 17.55, to wieczorem, natomiast ja chciałbym zwrócić to na pulsie, natomiast chciałbym zwrócić waszą uwagę na stopklatkę, bo tam o 21.55 będzie Elektra. Jednym słowem warto o tym pamiętać. No i uwaga, TVP1 młody, znaczy no może jeszcze nie tak bardzo, Tom Cruise i Vanilla Sky, mamy wypadek samochodowy i młodego człowieka, który musi sobie z tym później poradzić. Na TVN7 z kolei o 20 Top Gun, czyli Maverick, będzie do obejrzenia. Myślę, że to się może spodobać. No i uwaga, uwaga, jeszcze Icy Train o 23.35, polska animacja krótkometrażowa o transgresji, czyli jednym słowem jakichś formach przerzutów. To było akurat na niedzielę, jeszcze tylko szybciutko poniedziałek, ale to dosłownie dwie propozycje. 21 mostów, czyli mocna sensacja o 21.55 na pulsie. Natomiast dla tych, którzy wolą nieco inne klimaty, to Fanfan Tulipan, film przygodowy francuski z 2003 roku. Jest to wtórna ekranizacja filmu, którego no, pewno starsi widzowie, słuchacze pamiętają jeszcze z lat 50., 60. z obsadą gwiazdorską, jak na francuskie kino. A to jest po prostu nowa ekranizacja, na pewno bardziej wystylizowana, na pewno bardziej mocna, ale myślę, że wielu może się to spodobać. Nieco wcześniej będzie akurat Dama Szanghaju z 1947 roku. Jednym słowem będzie się działo. TVP Kultura tak wieczorową porą może nas naprawdę rozanielić. Dobra, moi drodzy, ja się nagadałem, naprodukowałem, to teraz chyba Kasia Sienkiewicz nas będzie rozbawiała. Przepraszam bardzo, to oczywiście nie do końca miało być to, ale teraz, moi drodzy, startujemy, Kasia Sienkiewicz.

I szybko to zleciało, a moi drodzy, informacji całe multum, ma jeszcze nie wszystko, bo mam dla was jeszcze jedno zaproszenie i to bardzo, ale to bardzo mocne. Pierwsza liga koszykówki kobiet, moi drodzy, startuje. Inauguracyjny mecz będzie miał miejsce 3 października, czyli w sobotę o godzinie 15:00. W hali Politechniki Krakowskiej na ulicy Kamiennej, no bo nasz AZS Politechnika Krakowska Kopol Korona 1919 wygrać będzie z GM-em Inox Merger Logistic Panther Łańcut. Jednym słowem, koszykówka bardzo, bardzo intensywna, ciekawa i fajna. To do obejrzenia, przypominam, hala Kamiennej o godzinie 15:00 już w najbliższą sobotę. A ze swej strony powinienem powiedzieć, że powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego programu, a za wspólnie spędzony czas dziękuję wam serdecznie. Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program zrealizował i poprowadził. Ja jeszcze zapraszam was oczywiście do słuchania nowinek jutro, tuż po 9:00. Kultywator jeszcze będzie do odsłuchania. Wieczorem inżynierskie historie, to o 21:00 oczywiście, polecam serdecznie. A dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj to już wszystko. A na koniec jeszcze jeden utwór. No tak, była Kasia Sienkiewicz. Z Kolim w sumie już był, ale chciałbym wam zwrócić uwagę, no powiedzmy, na kontekst, bo tam Blanka dziś jeszcze się przewija. No cóż, ja na koniec puszczam wykonawców kilku w koprodukcji, a teraz gramy, a ja się żegnam.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy dzisiaj czwartek, pierwszy dzień października i 274 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Danuta, Remigiusz, ale także Teresa, Julia, Jan, Roman, Ariel, Crescenty i Cieszysław. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dziś, no na przykład Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków. Mamy Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. No dobra, może w piątek. Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, w związku z tym życzymy, żebyśmy zdrowi byli. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, kiedyś nas to czeka. Światowy Dzień Ptaków, no ale przede wszystkim, moi drodzy, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kawy i Międzynarodowy Dzień Muzyki. W związku z tym dzisiaj muzycznie i kawiasto pozdrawiam. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to przypominam, że jeszcze dzisiaj o 20:00 w Centrum Kongresowym Ajce Zakopałe i Miłsz równocześnie koncertować będą. Znaczy, no nie do końca równocześnie, ale w każdym razie w tym samym miejscu i dla tej samej publiki. A ci, którzy chcieliby ewentualnie zaplanować sobie coś na jutro, to Jacques Sauretti będzie w klubie Studio, to o 18:00. Natomiast Gwarku, moi drodzy, będzie prawie że festiwal ostrej muzyki, bo będzie Artrosis, Karomane i Artemore. Jednym słowem, bardzo, ale to bardzo mocny zestaw. Tym bardziej, że jest to powiązane z 30-leciem działalności Artrosis. W związku z tym bardziej zapraszam, a przy okazji zespołowi życzę kolejnego 30-lecia na scenie. A jeżeli chodzi o kwestie filmowe, to proponuję wam obejrzenie dzisiaj Lalki w nowej filmowej ekranizacji, nie mylić z tą serialową, moi drodzy. A że w rolach głównych Marcin Dorociński jako Wokulski, Marek Kondrat jako Rzecki, no to, moi drodzy, sprawa jest dosyć prosta. Kamila Urzędowska jako Łęcka, ale to już jest inna bajka. Dodatkowo podpowiem, że film możecie obejrzeć na przykład o 17:20 i 18:00, natomiast jest jeszcze inna opcja, bo Lalkę możecie obejrzeć również w ramach kina na obcasach. To o 18:00 i 19:00. Co prawda seanse przeznaczone dla, no powiedzmy, tylko kobiet, ale z drugiej strony będą dodatkowe atrakcje, w związku z tym warto pomyśleć o tym, moje drogie panie, warto jak najbardziej. No pierwsze inauguracje mamy już za sobą, inauguracje wydziałowe oczywiście, a skoro tak, no to mogę powiedzieć tyle, że UJ też rozpoczyna rok akademicki. Nasza uczelniana inauguracja odbędzie się jutro w Działownie o godzinie 10:30. Swoją drogą już w tej chwili zapraszam oczywiście na transmisję z tego wydarzenia, którą poprowadzimy w Nowinkach na żywo bezpośrednio. Natomiast informacyjnie podpowiem, że dzisiaj jeszcze jak najbardziej. Po pierwsze, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu o 9:00 w Działowni rozpoczyna rok akademicki. Nieco później, bo o godzinie 10:00 i nie w tym samym miejscu, bo na mechanicznym Wałnice 04 startuje Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki również dzisiaj o godzinie 11:00 również w Działowni, moi drodzy. Natomiast dorzucę jeszcze, że Szkoła Doktorska dla odmiany też dzisiaj o 14:00, ale w kotłowni. Oczywiście przypominam o tym z urzędu. No i zapraszam jeszcze raz na inaugurację uczelnianą do wysłuchania na antenie Radia Nowinki. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a skoro tak, no to przypominam, że gramy dla was całą dobę i całą dobę możecie nas słuchać. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl,
Klikamy przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko, co mieliście zrobić, to już jest zrobione. My ze swej strony gwarantujemy, że będzie, no myślę, że interesująco, myślę, że ciekawie, no i myślę, że atrakcyjnie, to jakby w trzech wariantach do wypowiedzenia. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że jutro o godzinie 9 poranek w Nowinkach, zapraszam już w tej chwili, 10.30 transmisja z inauguracji Roku Akademickiego Politechniki Krakowskiej. To będzie rano, wieczorem o 21.00 herbatka, na którą już oczywiście serdecznie zapraszam. Natomiast dzisiaj o 21.00 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Mamy dzisiaj czwartek, pierwszy dzień października i 274 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Danuta, Remigiusz, ale także Teresa, Julia, Jan, Roman, Ariel, Crescenty i Cieszysław. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dziś, no na przykład Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków. Mamy Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. No dobra, może w piątek. Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, w związku z tym życzymy, żebyśmy zdrowi byli. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, kiedyś nas to czeka. Światowy Dzień Ptaków, no ale przede wszystkim, moi drodzy, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kawy i Międzynarodowy Dzień Muzyki. W związku z tym dzisiaj muzycznie i kawiasto. Pozdrawiam. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to przypominam, że jeszcze dzisiaj o 20:00 w Centrum Kongresowym AIC Zakopane i Miłosz równocześnie koncertować będą. Znaczy, no nie do końca równocześnie, ale w każdym razie w tym samym miejscu i dla tej samej publiki. A ci, którzy chcieliby ewentualnie zaplanować sobie coś na jutro, to Jacques Sauretti będzie w klubie Studio, to o 18:00. Natomiast w Gwarku, moi drodzy, będzie prawie że festiwal ostrej muzyki, bo będzie Artrosis, Karomane i Artemore. Jednym słowem, bardzo, ale to bardzo mocny zestaw. Tym bardziej, że jest to powiązane z 30-leciem działalności Artrosis. W związku z tym bardziej zapraszam, a przy okazji zespołowi życzę kolejnego 30-lecia na scenie. A jeżeli chodzi o kwestie filmowe, to proponuję wam obejrzenie dzisiaj Lalki w nowej filmowej ekranizacji, nie mylić z tą serialową, moi drodzy. A że w rolach głównych Marcin Dorociński jako Wokulski, Marek Kondrat jako Rzecki, no to, moi drodzy, sprawa jest dosyć prosta. Kamila Urzędowska jako Łęcka, ale to już jest inna bajka. Dodatkowo podpowiem, że film możecie obejrzeć na przykład o 17:20 i 18:00, natomiast jest jeszcze inna opcja, bo Lalkę możecie obejrzeć również w ramach kina na obcasach. To o 18:00 i 19:00. Co prawda seanse przeznaczone dla, no powiedzmy, tylko kobiet, ale z drugiej strony będą dodatkowe atrakcje, w związku z tym warto pomyśleć i o tym, moje drogie panie, warto jak najbardziej. No pierwsze inauguracje mamy już za sobą, inauguracje wydziałowe oczywiście, a skoro tak, no to mogę powiedzieć tyle, że UJ też rozpoczyna rok akademicki. Nasza uczelniana inauguracja odbędzie się jutro w dziełowni o godzinie 10:30. Swoją drogą już w tej chwili zapraszam oczywiście na transmisję z tego wydarzenia, którą poprowadzimy w Nowinkach na żywo bezpośrednio. Natomiast informacyjnie podpowiem, że dzisiaj jeszcze jak najbardziej. Po pierwsze, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu o 9:00 w dziełowni rozpoczyna rok akademicki. Nieco później, bo o godzinie 10:00 i nie w tym samym miejscu, bo na Mechanicznym w aulice 04 startuje Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki również dzisiaj o godzinie 11:00 również w działowni, moi drodzy. Natomiast dorzucę jeszcze, że szkoła doktorska dla odmiany też dzisiaj o 14:00, ale w kotłowni. Oczywiście przypominam o tym z urzędu. No i zapraszam jeszcze raz na inaugurację uczelnianą do wysłuchania na antenie Radia Nowinki. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a skoro tak, no to przypominam, że gramy dla was całą dobę i całą dobę możecie nas słuchać. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl,
Klikamy przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko, co mieliście zrobić, to już jest zrobione. My ze swej strony gwarantujemy, że będzie, no myślę, że interesująco, myślę, że ciekawie, no i myślę, że atrakcyjnie, to jakby w trzech wariantach do wypowiedzenia. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że jutro o godzinie 9 poranek w Nowinkach, zapraszam już w tej chwili, 10.30 transmisja z inauguracji Roku Akademickiego Politechniki Krakowskiej. To będzie rano, wieczorem o 21.00 herbatka, na którą już oczywiście serdecznie zapraszam. Natomiast dzisiaj o 21.00 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę sobie, siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja się nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: Ale jaką sztuką, to tego nawet jeszcze do końca nie wiem. Nie przesadzajmy, ale nie zmienia to faktu, że witam się z wami serdecznie, a wita was Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program zrealizuje i poprowadzi. Natomiast dzisiaj w programie, moi drodzy, jest o czym mówić, moi drodzy, bo tak, nowe roki akademickie, źle to zabrzmiało, ale ogólnie nowy rok akademicki będzie startował. Jednym słowem, wszystkie uczelnie krakowskie już się powoli napędzają, w związku z tym będzie wydarzeń tego typu co niemiara. Na mieście też jest to zauważalne, no bo o ile w autobusach tak powiedzmy dwa tygodnie temu to było jeszcze różnie, teraz zaczyna być już znowu tłocznie. No cóż, na drogach również, jednym słowem, rok akademicki, moi drodzy. To akurat jest temat, który rusza. Przypominam, inauguracja na Politechnice już pojutrze w piątek o godzinie 10.30 w działowni. Natomiast wy możecie jej wysłuchać na antenie Radia Nowinki, do czego oczywiście serdecznie zachęcam. Natomiast dzisiaj w programie to będzie wycieczka do Gdyni, tak na marginesie. Będzie również o wydarzeniach kulturalnych, może w odwrotnej kolejności, takich lokalnych oczywiście, no i będzie również sporo o premierach filmowych, to chyba też nie ulega wątpliwości. Będzie również zaproszenie całkiem sportowe, to tak w ramach informacji kulturalnych mniej więcej, ale nie zaszkodzi o tym również mówić częściej, więcej i w ogóle. Dodatkowo oczywiście jest jeszcze co? A, no proszę Państwa i moi drodzy, oczywiście będą premiery filmowe, które startują już nadchodzący weekend. Będzie również o propozycjach serwisów streamingowych, to na nadchodzące dni, no i będzie również o propozycjach filmów, które będzie można obejrzeć między innymi na antenie ogólnopolskich, ogólnodostępnych stacji telewizyjnych, żeby nie było potrzeby akurat tutaj dochodzić jeszcze do kwestii abonamentowych. To wszystko, nie wszystko, moi drodzy, no bo oczywiście będzie jeszcze sporo muzyki. A na początek utwór, który, no jakby to powiedzieć, to ma swoją historię, to nie jest nowy utwór, ale niedawno przy okazji akurat takiego czy innego spaceru zobaczyłem sobie wannę i przypomniałem piosenkę, którą kiedyś śpiewał Golec Orkiestra. Śpiewali Golec Orkiestra. No to posłuchajcie.

Tak na marginesie, to nie wiem, czy dobrze sobie przejrzałem, ale chyba dzisiaj będziemy mieli środę po polsku. To też może zaintrygować, ale zaczynamy, że tak powiem, z bardzo mocnym filmowym akcentem. Moi drodzy, w miniony weekend dobiegł końca, który to już kolejny, moi drodzy, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Anno Domini 2026. Jeżeli chodzi o zwycięstwo, moi drodzy, to Dobry Chłopiec miał 6 wygranych i jeszcze jedną nominację niewykorzystaną, dodatkowo jeszcze Przez ścianę. 6 wygranych, jak rozumiem, na 6 nominacji i Hotspot 5 nominacji, 4 wygrane. Natomiast jeżeli chodzi o odczucia, to powiem wam tak, dobrą stroną było to, że w konkursie głównym uczestniczyło, uwaga, uwaga, 15 filmów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że bywały lata, kiedy tych filmów było dosłownie kilka, no to to robi naprawdę dużą, dużą, dużą różnicę. Co prawda też trzeba powiedzieć, że powiedzmy poziom festiwalu troszeczkę huśtawka, tak mi się wydaje przynajmniej. Są tacy, którzy twierdzili, że całość jako całość to hała i tak dalej. Są tacy, którzy dopatrywali się perełek. Ja należę do chyba trzeciej, a może i czwartej grupy, bo uważam, że generalnie każdy znalazłby tutaj jakiś film, który mu się może spodobać. Nie mówię, że każdy na pewno znajdzie, ale mógłby znaleźć film, który mu się spodoba. To jest dosyć istotna sprawa. A dość powiedzieć, że tego jest naprawdę sporo, no bo powiedzmy z takich rzeczy Violetta Villas, film, czyli biografia filmowa, myślę, że może wam się spodobać. Powiedz mi, co tu jest już na ekranach kinowych było, moi drodzy. Syrenka Picassa też, to akurat taka ciekawostka, moi drodzy, było takie mieszkanie na odbudowanym osiedlu warszawskim, gdzie Picasso się pojawił, maznął obrazek na ścianę, a później mieszkańcy mieli przerąbane, no bo tłumy maszerowały, żeby obejrzeć dzieło Picassa, jedyne zresztą w Polsce. Później zamalowali, żeby mieć święty spokój, w związku z tym gdzieś tam pod ścianą być może jeszcze do odratowania, a może i nie. Dobra, ale to akurat jakby inna sprawa. Ojczyzna Pawlikowskiego też brała udział w konkursie, to też zacznijmy. Jeżeli chodzi o filmy, to najlepszy film, czyli Złote Lwy, zostały przyznane dla filmu Macieja Sobiszczańskiego Przez ścianę. Czy ten film zobaczymy gdzieś w najbliższym czasie? No właśnie, tak się zastanawiam. Natomiast jest to historia spotkania i miłości Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego. Jednym słowem, bardzo uczuciowe i myślę, że dobrze o tym pamiętać. A premiera, no światowa zresztą i polska, była 21 września, w związku z tym kto wie, może po wygranym festiwalu coś się tutaj zmieni. Złoty Pazur, czyli nagroda imienia Andrzeja Żuławskiego dla Hotspota. Jeżeli chodzi o sam Hotspot, to generalnie mamy niedaleką przyszłość. Ludzka już jest uzależniona od sztucznej inteligencji zwanej głową. W związku z tym, no, prorocze wręcz. W konkursie filmów krótkometrażowych nagroda imienia Lucjana Bokińca za najlepszy film krótkometrażowy. Wyróżnienie dla Kołtunnicy Izabeli Zubryckiej. Natomiast mocne wejście, czyli nagroda miesięcznika Zwierciadło. Sprawa numer Patrycji Polkowskiej, też warto chyba o tym pamiętać. Nagroda specjalna, wszystkie miały na imię Angelika. No i nagroda dla najlepszego autora zdjęć przyznawana przez firmę Heliograf.
Długa przerwa. Srebrne Rwy, powiedz mi, co czujesz. Film, tak jak wspomniałem, jest już na ekranach, a jeżeli chodzi o nagrody indywidualne, Paweł Pawlikowski, reżyser, za film Ojczyzna. On nie jeden tytuł już ma na koncie, w związku z tym może sobie postawić nawet koło Oscara. Najlepszy scenariusz to film Dobry Chłopiec, natomiast najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca, Jaśmina Polak w filmie Exotic. Najlepsza pierwszoplanowa rola męska, Anson Boone w Dobrym Chłopcu. Najlepsza drugoplanowa rola kobieca to z kolei powędrowało do Moniki Frajczyk, również za Exotic. To też trzeba chyba powiedzieć, dwie role kobiece w filmie jednym. Jacek Koman, za Naszą rewolucję, to najlepsza drugoplanowa rola męska. Generalnie Jacek Koman, to tak mogę powiedzieć, jest chyba mistrzem drugiego planu, bo on no, generalnie na całym świecie no, dostał już kilka naprawdę bardzo sympatycznych nagród, a nominacje miał naprawdę bardzo, bardzo dobre, i to na najwyższym szczeblu również. I to wszystko za role drugoplanowe. Chyba w zeszłym roku miał, startował w konkursie film, który była rola pierwszoplanowa, albo dwa lata temu, ale to już jest trudna sprawa. Najlepsze zdjęcia, film Przez ścianę. Najlepsza muzyka, film Hotspot. Najlepsza scenografia dla filmu Ojczyzna. Najlepszy debiut aktorski, Jan Sałosiński za Powiedz mi, co czujesz. O tym filmie już mówiłem. No i najlepszy montaż, Dobry Chłopiec. Najlepszy dźwięk, Hotspot. Najlepsze kostiumy, Hotspot. Najlepsza charakteryzacja, uwaga, uwaga, Violetta Villas, o której już wspomniałem, zresztą musicie zobaczyć, bo naprawdę charakteryzacja do głównej roli doskonale oddaje samą Violettę Villas, tak jak ja ją przynajmniej pamiętałem. No i nagroda za reżyserię obsady filmu pełnometrażowego Dobry Chłopiec. Natomiast konkurs Perspektywy to akurat Szafirowe Lwy, Czarna Godzina, Bursztynowe Lwy dla Dom Dobry, nagroda specjalna Kobieta Stanu Wolnego, nagroda Film dla Klimatu dla najbardziej ekologicznej produkcji krótkometrażowej Kołtunica, nagroda na najlepsze efekty wizualne dla Mniej Obcego, nagroda za najlepszą reżyserię obsady Dobry Chłopiec, no i nagroda Festiwali Przeglądu Filmu Polskiego za granicą, Maciej Sobieszczański za film Przez ścianę, no i Don Kiszot, czyli nagroda Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, tutaj Przez ścianę ponownie. Nagroda od marki dr Ireny Eris za najodważniejsze spojrzenie film Exotic, nagroda sieci studyjnych Przez ścianę, nagroda jury Sisa za debiut reżyserski Kobieta Stanu Wolnego, nagroda dziennikarzy dziennikarek Przez ścianę, nagroda Film dla Klimatu Kobieta Stanu Wolnego, nagrodę za wyjątkowy wkład artystyczny Miłe Kobiety Julii Teodorskiej i nagroda jury Młodych Fluidy, a nagrodę GQ Poland za filmowego wizjonera Mikołaj Bukrewicz za Mniej Obcego, no i odkrycie Harper Bazaar Polska SIK, no i nagroda Interi na Fali Sprawa Numer, no i Złoty Klakier, nagroda publiczności dla najdłużej oklaskiwanego filmu Czas, który nie nadszedł, nagroda publiczności jako taka Dobry Chłopiec, a Złote Lwiątka imienia Jaliusza Korczaka, najlepszy film w konkursie Za duży na bajki 3. Dobra, moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o te główne nagrody festiwalu w Gdyni. To jest chyba ten moment, w którym powinniśmy powiedzieć ITP, ITD, a to oznacza, że gramy.

No dobra, skoro już mowa o kulturze dużej, to może zaczniemy od tego, że już od poniedziałku, dobrze policzyłem, poniedziałku, nie, od niedzieli, no właśnie, od niedzieli, moi drodzy, od 4 października, przez 7 dni krakowski Teatr Katelo zaprasza na trzecią edycję festiwalu Ciało i Czas, jednego z niewielu w Polsce wydarzeń poświęconych w całości teatrowi tańca, ruchu i formy. A w programie znajdą się spektakle konkursowe młodych twórców, pokazy towarzyszące, a także premiera zwycięzców poprzedniej edycji. Festiwal zresztą wyłoni laureata Nagrody Głównej, który otrzyma budżet w wysokości 40 tysięcy złotych na realizację nowego spektaklu w kolejnym sezonie artystycznym. Nie wiem to, czy jest to dużo, czy mało, jak na warunki teatralne, ale wydaje mi się, że tak sobie. Zależy od tego, jaka sala, jaki teatr i jakie koszty utrzymania lokalów. A przyjdźmy jeszcze do tego, że jest to kontynuacja idei, która przyświeca festiwalowi od samego początku, czyli otwarcia sceny teatru na artystów o różnych wrażliwościach i tradycjach oraz realnego wsparcia młodych twórców. To powiedzmy tak, o zawodzie transerza, performera można jeszcze wiele rzeczy usłuchać, a jeżeli chodzi o wypowiedź, to Jerzy Zoń, dyrektor Teatru Katao, powiedział: my nie tłumaczymy artystów, my im kibicujemy i stajemy po ich stronie, nawet kiedy to niewygodne. No właśnie, dobre podejście, myślę, że trzymamy kciuki, aby tak się, że tak powiem, dalej mogło oczywiście dziać. I chyba nic innego tutaj dodać nie muszę, bo i po co. A skoro tak, no to jeszcze przejdźmy do wydarzeń stricte kulturalnych. Jeżeli chodzi o klub Studio, może tak zaczniemy. Jutro dyskoteka, pojutrze Jack Sawarty koncertować będzie. Dyskoteka jutro o 22, koncert o 20 pojutrze, także pamiętajcie. Natomiast ja już w tej chwili sobie ostrzę pazurki i uszka, żeby wysłuchać, moi drodzy, koncertu, który rozegra się w sobotę o 20. 3 października, SBB, Skrzek Antimos Piotrowski. Pan, który był lepszy od automatu perkusyjnego, to mówię o Piotrowskim, na Skrzeki Antimos, no to nic dodać, nic ująć. SBB, moi drodzy, Silesian Blues Band, tak to kiedyś chyba również rozwijali, ale to już jest jakby zupełnie inna bajka. Sobota, godzina 20 w klubie Studio, natomiast 4 października w niedzielę Baza Tour. Czyli, no powiedzmy, młodzi dla odmiany wykonawców, którzy coś tam będą wam próbowali ściemniać o 19.30. No i poważniejsza sprawa, Schiller będzie koncertował 6 października we wtorek również w klubie Studio. O tym pamiętajmy. Jeżeli chodzi o klub Kwadrat, to już w sobotę Halas będzie występował. To o godzinie 20, także no, będzie mocne i mocne granie. Natomiast w przyszłym tygodniu Karna, to się akurat pojawi na formacie klubu Kwadrat. Jeżeli chodzi o koncerty pozostałe, to przypominam, że Jazz Juniors to również od jutra startuje. No i przez 4 dni będzie się sporo działo, a generalnie patronuje temu Krytoteka, czyli Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora. To tak przy Wiśle, moi drodzy, na Podgórzu, tam gdzie elektrownia była. Również jutro, ale w Centrum Kongresowym, Zakopower, no i

Już będzie podkarańska dusza w nowoczesnym brzmieniu i indywidualności muzyczne. Jeden wspólny mianownik, czyli fascynacja ludowością. To jest akurat to, co akurat możecie znaleźć w opisie tego koncertu. Tavera w Cheddarze to również już nie jutro, ale pojutrze w Cheddar Cafe na ulicy Józefa. Czyli no powiedzmy dawne, tradycyjne brzmienia przekształcone troszeczkę na nowo. Myślę, że też warto się tym zainteresować. W piątek 2 października również o 19.30 dla odmiany, ale w klubie Gwarek Artrozi, Scaromane i Artemore występować będą. Ale nie bez kozery będą występować, prawie festiwal, natomiast jest to koncert, który jest powiązany z 30-leciem działalności Artrozis. Jeden z naszych byłych kolegów redakcyjnych był wielkim fanem akurat tej grupy i często puszczał, w związku z tym mogę powiedzieć, że na pewno będzie ciekawie brzmiało. Natomiast idąc dalej, w Krakow Show Fest 7, to akurat klub Re na 20. zaprasza Was serdecznie do swoich podwoi na ulicy Świętego Krzyża. No i uwaga, uwaga, od 3 października Opera Rara Kraków, edycja jesienna, to akurat będzie klasyka na Placu Szczepańskim w Bunkrze Sztuki. Mateusz Ziółko z kolei pojawi się w sobotę w Nowochódzkim Centrum Kultury. Dawno go nie słyszałem, a pięknie potrafił śpiewać. Pięknie, moi drodzy, także chyba warto się ewentualnie przejść. Zorza, Garota i Dargor w Gwarku, to akurat również sobota, ale o godzinie 19, natomiast w Alchemii na sobotę o 19 również zresztą Tomfa, czyli przed Dept, będzie się dział. O Kwadracie, czyli Halas i El Tuge, to zdążyłem wspomnieć, natomiast uwaga, uwaga, w Zaścianku o 20.00 13 stoleci, muzyka inspirowana, znaczy tak, generalnie gothic rock w czeskim wydaniu. Muzyka inspirowana oczywiście okresem świetności Czech, które wtedy były jednym z tych mocarstw regionalnych, jeżeli nie europejskich praktycznie. Stąd zresztą te 13 stoleci. A przy okazji Janusza Krupę pozdrawiam, naszego byłego redaktora naczelnego, który akurat ten zespół lansował również na naszej antenie i skądinąd również dzięki temu ten zespół znam. A co więcej, w naszej playliście chyba nawet w tej chwili, jeżeli będziecie uważnie słuchali, znajdziecie jeden z ich bardziej znanych, nie, przepraszam, dwa chyba ich utwory, także warto o tym pamiętać. Forum Horyzonty to również na sobotę i na 20 na Konopnickiej Astore w Polish Jazz, jednym słowem można, a w kinie Kijów na godzinę 17, ale na niedzielę Nie dokazuj, czyli największe przeboje Marka Grechuty, a będą śpiewać m.in. Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Bujakiewicz, Rafał Cieszyński i parę innych osób. Mnie najbardziej intryguje akurat Katarzyna Pakosińska. Czy będzie głośny śmiech akurat słyszany? Nie wiem, zobaczymy. Na 4, również niedziela, Aleja Szczury, Arek Bożydyński, Klinika po godzinach, czyli będzie muzyka, no powiedzmy, troszeczkę balladowa, troszeczkę mniej balladowa, jednym słowem warto być. A w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w niedzielę o 19 Maja Klesz i Nieklikalność. Myślę, że tutaj to jest w tym momencie akurat format bardzo, ale to bardzo spektakularny i ciekawy, aczkolwiek nie dla wszystkich, to też chyba powinienem powiedzieć. Natomiast dla tych, którzy lubią bardziej metalowe wątki, to Blask Briar w Hyde Parku będzie występował w niedzielę o 19.30. Natomiast również w Hyde Parku, ale już we wtorek, Coroner i Schizofrenia, tudzież Tarpont, jednym słowem, będzie również ostro, mocno. A są to oczywiście zawodowcy, którzy na Mystic Festival występowali.
Koroner, no to Szwajcarzy, tak na marginesie, pozostali różnie. Jeżeli chodzi o ciąg dalszy, to tak, o Schillerze Studio już mówiłem, to 20.30 we wtorek, przypominam. Natomiast w teatrze Barak Blanka Lee, piosenki ze Złota i Mgły, też chyba może wam się spodobać. A Fink, Angela Altman, to Hyde Park, ale już na środę, przyszłą środę na godzinę 20. No, moi drodzy, na razie chyba tyle. To jest ten moment, kiedy pasuje pomyśleć o jakby kolejnym utworze. Lubimy chodzić na koncerty, lubimy sobie pograć. Jednym słowem, gramy.

Prawdę mówiąc, to chciałem zweryfikować, ale chyba nie zdążyłem, bo w październiku, no tak, nie zdążyłem przeliterować sobie w tym momencie wszystkich tytułów, a sporo się ich zapowiada, moi drodzy, w październiku. Mocnych tytułów, naprawdę bardzo, ale to bardzo intrygujących, ciekawych, które mogą się spodobać. Prawdę mówiąc, tak, październik to mocno, ale ten pierwszy październikowy weekend to jest jakby troszeczkę inna sprawa. W piątek pojawi się muzyczna komedia Rolling Loud Film. Generalnie jest to film, który mówi o pewnym popularnym festiwalu, który akurat muzycznie idzie, natomiast jeżeli chodzi o fabułę dokładniejszą, bo film amerykański, to mamy tutaj takiego troszeczkę nadopiekuńczego ojca, który podejmuje fatalną decyzję, bo potajemnie zabiera 13-letniego syna na hip-hopowy festiwal Rolling Loud. A hip-hop, no cóż, nastolatek, no cóż, na pewno się naoglądał wielu rzeczy, a wy będziecie mogli oglądać to razem z nim. Kolejny film, tym razem animacja, ale fantazy, przygodowa, taka troszeczkę bardziej anime niż inna, ale można się do tego przygotować. Amerykańska produkcja pod tytułem Zapomniana Wyspa i mamy tutaj Joe i Rice, którzy trafiają, a w zasadzie które trafiają przez tajemniczy portal na magiczną wyspę na Kali, gdzie muszą pokonać potężne stworzenie i ocalić wspomnienia swojej przyjaźni, zanim zapomną o sobie na zawsze. Może banalnie, ale myślę, że ciekawie. No i ostatnia propozycja, uwaga, również amerykańska. Michelle Showalter stworzyła film, który no, można podciągnąć pod thriller psychologiczny w dodatku z elementami romansu albo romans psychologiczny z elementami thrillera. Mamy tutaj panią, która przyjmuje zlecenie dokończenia bestsellerowej serii Verity Crawford, która po wypadku nie jest w stanie pisać. W domu Crawfordów odkrywa sekrety, które zmieniają wszystko, co jej się do tej pory wydawało. W roli głównej między innymi Anne Hathaway się pojawi, gdzieś tam w tle jeszcze Josh Hartnett, no i Dakota Johnson, tudzież Ismael Cruz Cordova i uwaga, Michael Abbott Jr. Zwłaszcza Anne Hathaway w roli Verity Crawford, czyli uszkodzonej, no i uwaga, Dakota Johnson, która ma przejąć pałeczkę. Jednym słowem, moi drodzy, film, który myślę, że wielu naprawdę może się spodobać. Nie, moi drodzy, na razie myślę, że będzie o tańcu poniekąd, ale w męskim graniu oczywiście.

No i monodeklamacja była na koniec, także się zrobiło ciekawie. A skoro tak, no to my od razu przerzucamy się na propozycje. Propozycje nie byle jakie. Jeżeli chodzi o Netflixa, bo może tak zaczniemy, chyba Pionek tutaj? Nie, Pionek chyba gdzie indziej będzie. Dobra, a jeżeli chodzi o same propozycje, to tradycyjnie w przypadku Netflixa ruszamy od propozycji licencyjnych. Jutro wchodzi na serwery komórka odważni, małolaty utaty, tudzież gorąca linia i Matlock też powinno zainteresować. Od niedzieli z kolei Snowball Earth i After the Quake sezon pierwszy, a od poniedziałku Godzilla kontra Kong, no i Noc Oczyszczenia sezony, a w zasadzie odcinki od 1 do 5. Wszystkie naraz, moi drodzy, w poniedziałek. We wtorek My Hero Academia, czyli Vigalates do obejrzenia, a w środę, w przyszłą środę, Unfortigirl, czyli zapisane w pamięci sezony od 1 do 4, można podejść. Natomiast jeżeli chodzi o produkcje własne, to uwaga, uwaga, Szalenie Bogaci, Totalnie Spłukani, dodatkowo The Ramparts of Ice, sezon drugi, no i uwaga, kolejna ekranizacja Na Wschód od Edenu. Myślę, że to jest chyba godne polecenia, no bo film w swoim czasie, no ekranizacje były chyba takie dwie naprawdę najmocniejsze, ale jedna do dzisiaj pamiętam, chyba warto o niej mówić, tym bardziej, że James Dean tam występował. Schumacher 94, czyli Na Godziny Legendy, to będzie od pojutrze, od piątku, dodatkowo jeszcze Żyjmy Dalej i Love, natomiast od soboty Ranma 1-2, czyli sezon trzeci, a w niedzielę z kolei Niebieskie Pudełko, sezon drugi, Mojo Brooks, I Know You're Living, to akurat od 6, czyli od wtorku, dodatkowo La Village, sezon trzeci. A od środy przyszłej Kim jest Martin Mal i Mniej Obca, dodatkowo jeszcze Prawdziwi Mężczyźni, cały sezon drugi. To Netflix, jak zwykle dużo propozycji. Jeżeli chodzi o kwestie podchwytliwe, Disney, dzisiaj jeszcze Jachty Marzeń Monaco się objawiły, także możecie ewentualnie tutaj się dokoptować. Natomiast jeżeli chodzi o propozycję Disneya, to powiem tak. American Horror Story 13, to od jutra będzie dostępny, a Klub Przyjaciół Myszki Miki 2, znaczy drugi sezon, również od jutra. Natomiast od piątku Tokyo Revengers, czyli Wojna Trzech Tytanów, no i Akademia Magii, a od soboty Afryka, Dom Dzikiej Przyrody, no i uwaga, od 5 października, to jest od poniedziałku, Family Guy, Głowa Rodziny, Wesołego Halloween, to akurat będzie do obejrzenia, no i od przyszłej niewieści środy Snowfall, czyli Nowe Rozdanie. Cokolwiek by to miało w to tyle oznaczać, ale też o tym pamiętać trzeba. Jeżeli chodzi o kwestie Amazon Prime, no to tak, powiem, że praktycznie jak zwykle z początkiem miesiąca pojawia się naprawdę całe multum nowości, znaczy no, wymiana w pewnym stopniu akurat materiałów, dość powiedzieć, że w przyszłą środę będzie na przykład Carrie, pierwszy sezon, ekranizacja tym razem serialowa Amazona, i trzeba o tym pamiętać, Apokalipsa, Nowy Świat zresztą również. Ja natomiast chciałbym wam zwrócić uwagę na SOR, pierwszy sezon, moi drodzy, ale to będzie dopiero za dwa, no prawie trzy tygodnie. Natomiast jeżeli chodzi o te bliższe rzeczy, to wszystkie filmy o Jamesie Bondzie od jutra będą znowu dostępne na Amazonie.
dla miłośników Gratka co niemiara. Zresztą powiem nie tylko to, bo będzie zarówno Rocky od 1 do 6, ale i Creed, moi drodzy, też od 1 do 3 tym razem. Będzie również Terminator, będą kosmiczne jaja, laleczka Chucky, Thelma i Louise, no i będzie Bitwa Anglię, którą z rozrzewnieniem czasami oglądam. No i film, który no, artystycznie jest nie do podbicia praktycznie, czasami przynajmniej. Ptasznik z Alcatraz, żyje się tylko dwa razy, no to to akurat Bond, moi drodzy. No i o, właśnie, kiedy Harry poznał Sally, to również od jutra będzie do obejrzenia. No i Myszy i Ludzie, Thelma i Louise, trzy filmy, które zostały obdzielone kilkoma Oscarami, także naprawdę można się już w tym momencie do tego przymierzać. A poza tym, moi drodzy, Hobbit w trzech odsłonach, czyli Niezwykła podróż, Puckowie Smauga i Bitwa pięciu armii, będzie do obejrzenia. No i będzie Polska Zimna Wojna również, moi drodzy, jak i Juliusz. Tamto akurat dramat z okresu zimnej wojny, czyli lat 50. w czarnej odsłonie. Tomasz Kot w doskonałej roli skądinąd, a dodatkowo jeszcze Juliusz, tym razem komedia z kabareciarzami, aczkolwiek na pierwszym planie kabareciarz, w drugim no ostoja polskiego aktorstwa. Przepraszam bardzo, nie ten suwaczek. Przy okazji, żeście usłyszeli, że tak powiem, odgłosy, których wolałbym uniknąć, ale gardziołko mi trochę przyschło, także to chyba powinienem powiedzieć. No a to wszystko, moi drodzy, będzie już od 1 października do obejrzenia. Będzie również kilka propozycji w późniejszym terminie, a ja dodam jeszcze, że jeszcze w międzyczasie Dom Gucci gdzieś się przewinął. Też film, który mocno wam się spodobać może. Było tego trochę, nie? Nie zostaje chyba nic innego, jak przerzucić się na muzyczkę. A skoro tak, no to właśnie się zastanawiałem, czy mam cytat. To dobra propozycja. Niech będzie. Zobaczymy, moi drodzy.

No jakbyście nie poznali, tam Justyna Steczkowska z Konimowi partnerowała. No, utwór taki sobie, ale ciekawostka życiowa jest na pewno. A my przechodzimy do filmów, które będziecie mogli obejrzeć, czy możecie obejrzeć wręcz na tych ogólnopolskich antenach telewizyjnych, czyli niekodowanych. W pewnym sensie niekodowanych oczywiście. Dzisiaj o 22:00, uwaga, uwaga, Polsat zaproponuje wam Nie ma mocnych z 1974 roku. Dalej film śmieszący i dalej oglądający się całkiem nieźle. Nieco później, bo o 22:35, ale na stopklatce Szczęki 2, niewiele młodszy, bo 78 roku, Ron Schneider w roli szeryfa, który no, ma kłopoty z rekinkami, moi drodzy. Tak na marginesie, nie wiem, czyście widzieli akurat, ale w Stanach w opadniku opadów no, zatopiło kilka, w zasadzie podtopiło kilka nadbrzeżnych miasteczek, no i po jednym z nich rekinek mały pływał. Ciekawostka sporo, tym bardziej, że to raczej słodkawa woda była, a może to pocowka była, no mniejsza o to. Kolumbiana to akurat film na TVN od 23:05 do obejrzenia. Sensacja i to mocna, płatna zabójczyni, która no, ma swój cel, to tak podpowiem. Natomiast na Pulsie o 22:00 możecie Dodę pooglądać, bo zresztą nie tylko, bo tam również Grabowski się również pojawia i nie tylko. A będzie to film Pitbull Ostatni Pies, także jest o czym oczywiście wspominać. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie bardziej przyziemne, to Demoniczny Uśmiech Jacka Nicholsona, dokument do obejrzenia o 22:55 dzisiaj na TVP Kultura. Jeżeli pamiętacie akurat Czarownicę z Salem, czy ewentualnie Lśnienie, czy ewentualnie, moi drodzy, Lot nad Kukułczym Gniazdem, to te oczy wam wiele mogą opowiedzieć. To jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór. Natomiast jeżeli chodzi o jutro wieczorem, to Ukojenie o 22:55 na Polsacie. Natomiast Miss Agent 2, czyli Uzbrojona Niebezpieczna, znowu możemy się powłóczyć po świecie wyborów Miss i nie tylko. No, czy akurat główna bohaterka kwalifikuje się jako miska? No nie wiem, ale to nie zmienia faktu, że możecie pooglądać, tym bardziej, że mówimy tutaj o filmie sprzed ładnych paru lat, trochę inaczej wtedy wyglądała. Na stopklatce Mścicielka będzie o 22:25, także można jutro się wybrać. A Córka Wilka to akurat na Pulsie o 22:00 równo. Natomiast na TV6 będzie o 23:00 TED do obejrzenia, czyli pluszak, który ożył, a później żyje ze swoim kilkuletnim kolegą. Kolega rośnie, pluszak nie, ale ich życie i problemy są dużo. No, w każdym razie akcja dzieje się, kiedy nasz bohater, a w zasadzie bohaterowie mają już po 30 parę lat, także spokojnie. TED TV6 do obejrzenia o 23:00 jutro. Zabójczy żywioł to sensacja z kolei, taka amerykańska sensacja do obejrzenia na Super Polsacie. Natomiast o 22:55 Różyczka 2, czyli film, który troszeczkę różowością, że tak powiem, tchnie, ale to będzie do obejrzenia na TVP Kultura, a historia skądinąd ciekawa, także chyba można się tutaj tym całkiem nieźle zainteresować. Jeżeli chodzi o propozycje dalsze, to tym razem piątek, moi drodzy, o 22:00 na Polsacie 2012, czyli film katastroficzny, powiedzmy w tym, jak wszystko się może pozmieniać, jeżeli chodzi o nasze środowisko. Natomiast na TVN-ie Doskonała Fantastyka, moi drodzy, czyli Interstellar, do obejrzenia o 22:45, pamiętajcie o tym, na pewno warto.
Szybcy i martwi to akurat western z Genem Hackmanem, między innymi w roli głównej na stopklatce o 21.55, także no, szykujcie się, podkreślam, na piątek, także jest o czym mówić. Natomiast Żelazny Orzeł 3, Asy, no powiedzmy filmik o asach przestworzy w nieco podstarzałych samolotach do obejrzenia na Pulsie 2, także zapraszam. Natomiast Dusza Towarzystwa na TVN 7 o 22.20 będzie do obejrzenia na TVN 7, to już chyba zdążyłem powiedzieć. Natomiast uwaga, klasyk, moi drodzy, film, który myślę, że wielu z miłą chęcią sobie przypomni. Bezsenność Seattle, komedia romantyczna z 93 roku, Meg Ryan w jednej z głównych ról, a mężczyzna po śmierci żony szuka partnerki. Tutaj na pewno też możecie liczyć na doskonałą rolę, tym bardziej, że film mimo wszystko cieszy się po prostu niesłabnącą popularnością od no, kilkudziesięciu lat, a Tom Hanks na pewno rozczula nas niebożebnie i niesamowicie. Bezsenność w Seattle, to już zdążyłem wspomnieć, do obejrzenia na Super Polsacie w piątek o 23.40, co prawda, ale chyba warto o tym pamiętać. Równie późno, ale też godne polecenia. TVP Kultura 23.40 w piątek. Wstręt. Jeden z kultowych filmów no, dla odmiany brytyjskiej młodej fali. Myślę, że mamy tutaj wiele, wiele rzeczy do obejrzenia. Teraz na sobotę zmieniamy widełki, no bo trzeba coś zaproponować, jeżeli chodzi o tych najmłodszych widzów. Animacja TVN 7 Bociany do obejrzenia. Generalnie chodzi o to, że Bociany kiedyś dzieci dostarczała, a teraz wzięły się za pracę kurierską. No i przez przypadek uruchamia się znowu produkcja dzieciaków. Co z tego wyjdzie? No można się pośmiać, na pewno, moi drodzy. Jakby co do czego, to Kubuś i Przyjaciele na Pulsie 2 będzie później do obejrzenia, także to od 8.40. Także macie naprawdę szersze pole niż by się wydaje. Niezniszczalni 4, czyli znowu Sylwester Stallone w roli, że tak powiem, niezniszczalnego agenta, który próbuje to i owo zrobić. To akurat o 22 na Polsacie. Natomiast na TVN-ie o 21.30 Back to Black, czyli historia Anny Whitehouse, czyli bardzo biograficznie, bardzo muzycznie będzie. A 9 Legion o 20 na stopklatce to akurat historia zahaczająca o Wielką Brytanię, a w zasadzie Brytanię, no bo przecież tego jeszcze nie było. Natomiast agent Thriller jak najbardziej sensacyjny do obejrzenia na Pulsie o 22.05. I jeszcze chciałem wam dorzucić film, który no, może nie każdemu się spodoba, ale na TVP Kultura Podejrzana, południowo-koreański film z 2022 roku. Myślę, że jest na pewno bardzo, bardzo ciekawą propozycją, ale dla wybrańców. To też od razu zaznaczam, to nie jest film do obejrzenia dla wszystkich. No, trzeba się w to wczuć troszeczkę. Jeżeli chodzi o niedzielę, to znowu troszeczkę, że tak powiem, rozszerzamy sobie zestaw, bo Leslie Wróć będzie na TVN 7 o 7.55. To jest co prawda ta wersja z 2020, ale myślę, że obejrzeć się da na pewno bardzo, ale to bardzo fajnie. Natomiast na Super Polsacie o 10.45 będzie Paddington, w związku z tym też chyba fajna propozycja dla tych młodszych widzów. Jeżeli chodzi o to pasmo wieczorne,
To 21.20 na TVN-ie Poskromieni Złośnicy, komedia romantyczna jak najbardziej, polska zresztą, podkreślamy, luźno nawiązująca akurat do wybitnego dzieła Szekspira, ale no, tam luźne nawiązanie, podkreślam. Był sobie pies z kolei o 17.55, to wieczorem, natomiast ja chciałbym zwrócić to na pulsie, natomiast chciałbym zwrócić waszą uwagę na stopklatkę, bo tam o 21.55 będzie Elektra. Jednym słowem warto o tym pamiętać. No i uwaga, TVP1 młody, znaczy no może jeszcze nie tak bardzo Tom Cruise i Vanilla Sky, mamy wypadek samochodowy i młodego człowieka, który musi sobie z tym później poradzić. Na TVN7 z kolei o 20 Top Gun, czyli Maverick, będzie do obejrzenia. Myślę, że to się może spodobać. No i uwaga, uwaga, jeszcze Icy Train o 23.35, polska animacja krótkometrażowa o transgresji, czyli jednym słowem jakiś formach przerzutów. To było akurat na niedzielę, jeszcze tylko szybciutko poniedziałek, ale to dosłownie dwie propozycje. 21 mostów, czyli mocna sensacja o 21.55 na pulsie. Natomiast dla tych, którzy wolą nieco inne klimaty, to Fanfan Tulipan, film przygodowy francuski z 2003 roku. Jest to wtórna ekranizacja filmu, którego no, pewno starsi widzowie, słuchacze pamiętają jeszcze z lat 50., 60. z obsadą gwiazdorską, jak na francuskie kino. A to jest po prostu nowa ekranizacja, na pewno bardziej wystylizowana, na pewno bardziej mocna, ale myślę, że wielu, wielu, wielu może się to spodobać. Nieco wcześniej będzie akurat Dama Szanghaju z 1947 roku. Jednym słowem będzie się działo. TVP Kultura tak wieczorową porą może nas naprawdę rozanielić. Dobra, moi drodzy, ja się nagadałem, naprodukowałem to, teraz chyba Kasia Sienkiewicz nas będzie rozbawiała. Przepraszam bardzo, to oczywiście nie do końca miało być to, ale teraz, moi drodzy, startujemy, Kasia Sienkiewicz.

szybko to zleciało, a moi drodzy, informacji całe multum, ma jeszcze nie wszystko, bo mam dla was jeszcze jedno zaproszenie i to bardzo, ale to bardzo mocne. Pierwsza liga koszykówki kobiet, moi drodzy, startuje. Inauguracyjny mecz będzie miał miejsce 3 października, czyli w sobotę o godzinie 15. W hali Politechniki Krakowskiej na ulicy Kamiennej, no bo nasz AZS Politechnika Krakowska Kopol Korona 1919 wygrać będzie z GM-em Inox Merger Logistic Panther Łańcut. Jednym słowem, koszykówka bardzo, bardzo intensywna, ciekawa i fajna. To do obejrzenia, przypominam, hala Kamiennej o godzinie 15 już w najbliższą sobotę. A ze swej strony powinienem powiedzieć, że powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego programu, a za wspólnie spędzony czas dziękuję wam serdecznie. Tomasz Kapusiak, który dzisiejszy program zrealizował i poprowadził. Ja jeszcze zapraszam was oczywiście do słuchania nowinek jutro tuż po 9:00. Kultywator jeszcze będzie do odsłuchania. Wieczorem inżynierskie historie, to o 21:00 oczywiście, polecam serdecznie. A dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj to już wszystko. A na koniec jeszcze jeden utwór. No tak, była Kasia Sienkiewicz. Z Kolim w sumie już był, ale chciałbym wam zwrócić uwagę, no powiedzmy, na kontekst, bo tam Blanka dziś jeszcze się przewija. No cóż, ja na koniec puszczam wykonawców kilku w koprodukcji, a teraz gramy, a ja się żegnam.

Mamy dzisiaj czwartek, pierwszy dzień października i 274 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Danuta, Remigiusz, ale także Teresa, Julia, Jan, Roman, Ariel, Crescenty i Cieszysław. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dziś, no na przykład Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków, mamy Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. No dobra, może w piątek. Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, w związku z tym życzymy, żebyśmy zdrowi byli. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, kiedyś nas to czeka. Światowy Dzień Ptaków, no ale przede wszystkim, moi drodzy, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kawy i Międzynarodowy Dzień Muzyki. W związku z tym dzisiaj muzycznie i kawiasto pozdrawiam. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to przypominam, że jeszcze dzisiaj o 20:00 w Centrum Kongresowym Ajce Zakopałe i Miłsz równocześnie koncertować będą. Znaczy, no nie do końca równocześnie, ale w każdym razie w tym samym miejscu i dla tej samej publiki. A ci, którzy chcieliby ewentualnie zaplanować sobie coś na jutro, to Jacques Savoretti będzie w klubie Studio, to o 18:00. Natomiast Gwarku, moi drodzy, będzie prawie że festiwal ostrej muzyki, bo będzie Artrosis, Karomane i Artemore. Jednym słowem, bardzo, ale to bardzo mocny zestaw. Tym bardziej, że jest to powiązane z 30-leciem działalności Artrosis. W związku z tym bardziej zapraszam, a przy okazji zespołowi życzę kolejnego 30-lecia na scenie. A jeżeli chodzi o kwestie filmowe, to proponuję wam obejrzenie dzisiaj Lalki w nowej filmowej ekranizacji, nie mylić z tą serialową, moi drodzy. A że w rolach głównych Marcin Dorociński jako Wokulski, Marek Kondrat jako Rzecki, no to, moi drodzy, sprawa jest dosyć prosta. Kamila Urzędowska jako Łęcka, ale to już jest inna bajka. Dodatkowo podpowiem, że film możecie obejrzeć na przykład o 17:20 i 18:00. Natomiast jest jeszcze inna opcja, bo Lalkę możecie obejrzeć również w ramach kina na obcasach. To o 18:00 i 19:00. Co prawda seanse przeznaczone dla, no powiedzmy, tylko kobiet, ale z drugiej strony będą dodatkowe atrakcje. W związku z tym warto pomyśleć i o tym, moje drogie panie. Warto jak najbardziej. No pierwsze inauguracje mamy już za sobą, inauguracje wydziałowe oczywiście, a skoro tak, no to mogę powiedzieć tyle, że UJ też rozpoczyna rok akademicki. Nasza uczelniana inauguracja odbędzie się jutro w Działownie o godzinie 10:30. Swoją drogą już w tej chwili zapraszam oczywiście na transmisję z tego wydarzenia, którą poprowadzimy w Nowinkach na żywo bezpośrednio. Natomiast informacyjnie podpowiem, że dzisiaj jeszcze jak najbardziej. Po pierwsze, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu o 9:00 w Działowni rozpoczyna rok akademicki. Nieco później, bo o godzinie 10:00 i nie w tym samym miejscu, bo na mechanicznym w aulice 04 startuje Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki również dzisiaj o godzinie 11:00 również w działowni, moi drodzy. Natomiast dorzucę jeszcze, że szkoła doktorska dla odmiany też dzisiaj o 14:00, ale w kotłowni. Oczywiście przypominam o tym z urzędu. No i zapraszam jeszcze raz na inaugurację uczelnianą do wysłuchania na antenie Radia Nowinki. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a skoro tak, no to przypominam, że gramy dla was całą dobę i całą dobę możecie nas słuchać. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl,
Klikamy przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko, co mieliście zrobić, to już jest zrobione. My ze swej strony gwarantujemy, że będzie, no myślę, że interesująco, myślę, że ciekawie, no i myślę, że atrakcyjnie, to jakby w trzech wariantach do wypowiedzenia. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że jutro o godzinie 9 poranek w Nowinkach, zapraszam już w tej chwili, 10.30 transmisja z inauguracji Roku Akademickiego Politechniki Krakowskiej. To będzie rano, wieczorem o 21.00 herbatka, na którą już oczywiście serdecznie zapraszam. Natomiast dzisiaj o 21.00 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnej odsłonie inżynierskich historii. Ja witam Was, Tomasz Kapuśniak, na antenie Radio Nowinki. Skoro już zdążyłem się zaprezentować, to pora powiedzieć, o czym dzisiaj będziemy mówili, bo kontynuujemy wątek bardzo wdzięczny, moi drodzy. Wątek związany z mostami, bo mówiliśmy o mostach ogólnie, oczywiście tych najstarszych, no i tak jakoś doszedłem do wniosku, że można by było jeszcze napomknąć trochę więcej o mostach, które były budowane w Polsce. No i jeżeli zastanawiacie się, gdzie można znaleźć te najstarsze mosty w Polsce, no to powiem Wam tak, relikty takiej konstrukcji możecie znaleźć chociażby na rekonstrukcji grodu w Biskupinie na przykład. No, co prawda to jest dosyć daleka analogia i ciężko powiedzieć, czy akurat naprawdę tak to wyglądało, no ale w końcu dojście pomostem do bramy jak najbardziej jest zachowane. No ale to hipotetycznie, ale więcej za chwilę.

Mówiłem o potencjalnie występującym pomoście, moście, który łączył wyspę na jeziorze, na którym wzniesiono grodzisko w Biskupinie. Ale to oczywiście nie jedyne miejsca, gdzie takie konstrukcje mogły występować, no bo na pewno pewnego rodzaju relikty w innych znanych grodziskach się pojawiły, bo to zarówno nad miejscowościami, których dawno temu akurat znane były te grodziska i tam występowały, czy to chociażby w grodzisku Czerwień, czy Stąpnica. Natomiast jeżeli chodzi o te, które są do dnia dzisiejszego konstrukcyjnie czynne czy widoczne, no to mam dla Was zaskakującą może informację, ale okazuje się, że tego typu mosty jak najbardziej są używane do dnia dzisiejszego. Dość powiedzieć, że chyba takim najstarszym mostem, który jest używany, aczkolwiek to nie jest, że tak powiem, takie podejście czy informacja z pierwszej ręki, że tak to określę, to jest most w Grudziącu. Jest to most, którego być może nie widać, co wynika po prostu z tego, że jest on częściowo przebudowywany, częściowo zabudowany, ale w miejscu, gdzie kiedyś akurat była woda, na razie funkcjonuje ni mniej, ni więcej most, który wygląda jak wygląda, ale fragmentarycznie, częściowo, czy powiedzmy konstrukcyjnie, jest to ten najstarszy most, który funkcjonuje akurat na terenie Polski. Dość powiedzieć, że brama toruńska w Grudziącu nie jest zachowana, ale ten most dalej po prostu tam jest i dalej funkcjonuje. Zresztą nie zmienia to faktu, że akurat no, jest to most oczywiście jak najbardziej funkcjonalny, czynny. Drugim przykładem takiego mostu jest most gotycki w Kłodzku, moi drodzy. Most, który no, jest przepięknej urody. Co więcej, należałoby powiedzieć, że są tacy, którzy twierdzą, że ten most był wzorowany na moście Karola w Pradze. Nic bardziej mylnego. Co więcej, można domniemywać, że jest wręcz odwrotnie, ponieważ most Karola w Pradze no, to jest konstrukcja znacznie późniejsza, a most w Kłodzku był wzniesiony na przełomie XIII-XIV wieku. Wcześniej też tam funkcjonował most, ale prawdopodobnie był to drewniany, inny. Natomiast ten most, który do dnia dzisiejszego możemy oglądać, podziwiać, jest to konstrukcja z przełomu XIII-XIV wieku. No, budowa trwała długo, to trzeba przyznać. No ale Kłodzko to też nie Praga, moi drodzy. Na pewno było troszeczkę bardziej ubogą miejscowością, chociaż z drugiej strony no, była to miejscowość na pewno znacząca. Swoją drogą też należałoby powiedzieć, że jest to most, który no powiedzmy tą funkcję, że tak powiem, mostową spełnia chyba w najszerszym zakresie do dnia dzisiejszego. Pozwolę sobie również dorzucić kolejną taką perełkę, która jest jakby w troszeczkę innym rejonie usytuowana, bo jest to ceglany most w Reszlu. To jest aktualnie województwo warmińsko-mazurskie, a most został wybudowany w połowie XIV wieku przez Krzyżaków. No, chodziło o to, że miała tam być, znaczy inaczej, był to wejście do dojazd do bramy miasta. No i pełnił również rolę akweduktu, to też należało dodać ciekawostkę. Natomiast można jeszcze dorzucić jedną rzecz. Był troszeczkę przebudowany, aktualnie jest odremontowany. Naprawdę bardzo, bardzo piękna konstrukcja, która może nas zaskoczyć.

Było o tych czynnych mostach, że tak to określę, natomiast nie zmienia to faktu, że jednym z takich najstarszych mostów, co prawda nie do końca w tej chwili funkcjonalnych, że tak to określę, ale zachowanych, a w zasadzie jest to relikt mostu, co mnie osobiście naprawdę bardzo zaskoczyło, bo gotycki most bramny w Gliwicach został odsunięty przez przypadek, bo prawdę mówiąc pamięć o nim znikła. No i właśnie w połowie lat 80. w trakcie prac budowlanych, archeologicznych, odkryto właśnie pozostałości mostu, który prowadził do bramy miejskiej Czarnej, Raciborskiej w Gliwicach. Jest to dla mnie o tyle zaskakujące, że ja w tamtym miejscu przechodziłem i prawdę mówiąc nie zwracałem uwagi na to, że jest to konstrukcja jak najbardziej atrakcyjna i ciekawa, moi drodzy. Należałoby również powiedzieć, że pewną ciekawostką był most wybudowany przez Zygmunta Augusta w Warszawie, a w zasadzie rozpoczęta budowa tego mostu w Warszawie bodajże w 1586 roku. Samą budowę dokończyła już jego siostra, bo most został uruchomiony w 1573 roku. No, był to jeden z dłuższych mostów w Europie wówczas, no ale nie zmienia to faktu, że utrzymał się kilkadziesiąt lat, no i został zniszczony prawdopodobnie przez Kreę, ale to już jest jakby mniej istotna sprawa w tej historii.

Oczywiście na przestrzeni wieków pojawiło się w Polsce cała masa konstrukcji mostowych, czy to w wielkich miastach, tak jak w Krakowie na przykład, kilka mostów od

konstrukcje mostowe nad Wisłą, na przykład ta z Tczewa, most, który przez, no, w swoim czasie był jednym z najdłuższych stalowych mostów w Europie, w związku z tym na pewno można o nim wspomnieć. Można również wspomnieć o kilku innych przeprawach mostowych, no chociażby, tak, było już o Grudziądzu, to w Grudziądzu nad Wisłą również jest w tej chwili jeden z takich ładnych, łukowych mostów kratownicowych, które też oglądać można. Mnie osobiście z takich mostów naprawdę bardzo, ale to bardzo podoba się most w Toruniu, ale to oczywiście moje jak najbardziej subiektywne zdanie. Nie można również zapomnieć o konstrukcjach mostowych takich kolejowych w Stańczykach, moi drodzy. To ciekawostka jest chyba taka, że są to dwa mosty, które zachowały się w całości. Jeden był na linii kolejowej, drugi wybudowano być może w celu rozbudowy linii kolejowej, ale właśnie tą ciekawostką jest to, że ten drugi most, pomimo tego, że robi kolosalne wrażenie, nigdy nie był użytkowany. No to akurat jest chyba jedno z takich bardziej zaskakujących rzeczy.

Zresztą jeżeli chodzi o takie mosty historyczne, no, czy nie do końca istniejące, to niedaleko Krakowa, w Czankach, jeżeli dobrze pamiętam, czy w Czenkach, chyba tak ta miejscowość się nazywa, są pozostałości mostu czarownic, czy czarnego mostu, jak to woli. Most był wybudowany akurat przez mnichów, żeby dostać się do takiej, no, powiedzmy, klasztoru, nie klasztoru, eremu. W każdym razie te pozostałości jak najbardziej w tych górkach, a w zasadzie pagórkach podkrakowskich są do obejrzenia. Ale przejdźmy może dalej, no bo takich konstrukcji, o których warto wspomnieć, naprawdę uchowało się u nas całkiem sporo.

Jedną z takich konstrukcji, która no, niestety nie istnieje od 25 lat mniej więcej, to był drewniany most w Wyszogrodzie. Mnie jeszcze zdarzyło się przez niego przejechać, to akurat mogę się pochwalić. Specjalnie nadłużyłem drogi, ale no moi drodzy, pamiątka w pamięci, w życiorysie oczywiście jest. Most liczący blisko 1300 metrów przez Wisłę, w związku z tym była to naprawdę ogromna konstrukcja. No co prawda był wybudowany, jeżeli dobrze pamiętam, przez Niemców w okresie I wojny światowej, ale później utrzymywany był, no i wysadzany, niszczony, odbudowywany, ale użytkowany był do 1999 roku. O tym trzeba wspomnieć. Zresztą w poprzednim programie mówiłem o tych polskich drewnianych mostach, których wstydzić się naprawdę nie możemy, nie mamy powodu, bo były to konstrukcje niejednokrotnie trwalsze od konstrukcji czy kamiennych, czy stalowych, ale to już jest oczywiście kwestia bardziej subiektywna. Nie można również chyba nie wspomnieć o takich konstrukcjach mostowych, które no, z innych powodów są u nas, no, należałoby chyba o nich pamiętać, no bo pamiętajcie o tym, że są to konstrukcje, które no, stanowią, że tak powiem, podwaliny inżynieryjne. Takim chyba najbardziej charakterystycznym mostem był most całkowicie spawany. Pierwszy spawany most na świecie, moi drodzy. Most, który niedaleko Łowisza został wybudowany na dopływie Bzury, jeżeli dobrze pamiętam. Most pierwotnie akurat był zaprojektowany przez jednego z profesorów Politechniki Lwowskiej. Miał być początkowo konstrukcją częściowo spawaną, to znaczy podłużnice miały być spawane, co w ogóle samo w sobie już wtedy stanowiło, że tak powiem, no, wielki krok do przodu, ale reszta konstrukcji miała być tradycyjnie nitowana. No i właśnie taki pionier spawalnictwa, nie tylko polskiego zresztą, moi drodzy, Stefan Bryła, przeprojektował ten most i w tym momencie okazało się, że most, który miał być pierwotnie spawano-nitowany, został całkowicie zespawany, był konstrukcją spawaną i co więcej, jedna rzecz, która się tutaj pojawiła. Ten most tylko na tej zmianie stracił 14 ton wagi. No, to jest ogromna ilość stali, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mówimy o relatywnie małym moście, a jeżeli dodamy do tego oczywiście te konstrukcje, które przewijały się gdzie indziej, no to mając te kilkadziesiąt, kilkaset metrów, no to sami policzcie, jakie to są oszczędności w materiale, nie mówiąc o tym, że no, wytrzymałość jest troszeczkę większa, no i oczywiście długość przęseł dzięki zmniejszeniu wagi też oczywiście się przesunęła. Dość powiedzieć, że ten most, no właśnie, ciekawostka jest taka, że ten most istnieje do dnia dzisiejszego, bo to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Co prawda, jak była przebudowywana droga, bodajże w latach 70., doceniono tą konstrukcję i most, który istniał, został przesunięty niejako na boczną drogę, natomiast ta główna dwójka krajowa została pociągnięta nowym mostem, ale nie zmienia to faktu, że ten most został odremontowany i ten most możemy do dnia dzisiejszego oglądać. To jest akurat coś, co powinno chyba wielu miłośnikom mostu wiele powiedzieć. Tak na marginesie trzeba powiedzieć, że w Murzycach, to jest most w Murzycach, tak sobie przypomniałem. Należy również powiedzieć, że tak niejako mimochodem przy konstruowaniu tego mostu była przez Stefana Bryłę opracowana instrukcja, pierwsze na świecie przepisy spawania konstrukcji stalowych w budownictwie. To w tym momencie również stanowi w tym wielki wkład polskiej nauki, nie tylko do naszego, że tak powiem, rozwoju technicznego, ale również do konstrukcji technologii ogólnoświatowej, no bo na tym akurat bazowano przez wiele, wiele dziesięcioleci.

Wracając do konstrukcji mostowych, to wiele takich charakterystycznych mostów, pięknych mostów, na przykład można oglądać i w Krakowie, i we Wrocławiu na przykład. Nowe mosty warszawskie też no, urodę swoją mają, moi drodzy. Natomiast ja chciałbym wam podpowiedzieć o kilku konstrukcjach, które mogą być no, nie do końca, że tak powiem, kojarzone w pierwszej linii, czyli konstrukcji mostów zwodzonych. Nie powiem o tym czołgu czterech pancernych, czołgu, moi drodzy, czołgu, moście czterech pancernych, który pamiętamy właśnie z tego serialu, bo on do dnia dzisiejszego funkcjonuje. Znaczy przez jakiś czas tam na Mazurach popadał troszeczkę w ruinę, ale został odremontowany i w tej chwili można go oczywiście jak najbardziej podziwiać. Ale z takich charakterystycznych mostów zwodzonych, to polecam wycieczkę na Wyspę Wolin, ale jadąc od strony Kołobrzegu, czy Kołobrzega, jak to woli, w miejscowości Dziwnów, moi drodzy. Tam jest most zwodzony, który w sezonie mniej więcej raz na godzinę jest podnoszony, czy i wtedy oczywiście jest zatrzymywany ruch i tak dalej. No ale przeżycie murowane, moi drodzy, taka czerwona konstrukcja, która się podnosi, no zwłaszcza jak traficie, jak mi się trafiło chyba w zeszłym roku, a może i w tym, dwa lata temu, nie pamiętam, moi drodzy, ale sytuacja, w której przepływało pod spodem cała szkółka żeglarska, czyli kilkadziesiąt jachtów, było to naprawdę niesamowite wrażenie. Jeżeli już tego rejonu się trzymamy, to w Szczecinie jest most zwodzony kolejowy. Jest to jedyny taki most w Europie, także to też chyba można sobie do tego dodać. No, jako ciekawostkę można również dodać inne konstrukcje mostowe.

A o ilu, jakich to konstrukcjach mostowych mowa? No, moi drodzy, tak, są również takie ruchome mosty obrotowe. Jeden z nich w Giżycku jest, podobno ma być odremontowany, w związku z tym to jest taka ciekawostka. Podobna konstrukcja znajduje się na przekopie Mierzei Wiślanej, to też jest tak całkowicie nowej rzeczy. No i jest taki most nad jednym z nadmorskich kurortów, który jest mostem wysuwanym, to znaczy on się cofa lub wysuwa. Jest to naprawdę niesamowity widok. Znaczy w sumie jest to bardziej kładka dla pieszych niż most, ale to nie zmienia faktu, że robi to niesamowite wrażenie.

0: Oczywiście nie są to jedyne mosty, które wzbudzają, że tak powiem, takie czy inne uczucia, reakcje, no bo chociażby przeprawa mostowa przez Wisłę na ciągu autostrada A1 pod Grudziądzem, to też jest piękne, no, to jest niesamowity widok, no, wiatry są tam takie, że kierownicę trzeba trzymać dosyć mocno. Ale tych mostów oczywiście jest cała masa, no bo to w końcu jest taki element widoczny. Widoczny jadąc często zabudowanymi, że tak powiem, drogami, nagle wjeżdżamy na otwartą przestrzeń i widzimy te konstrukcje mostowe. W każdym razie zachęcam do tego, aby podziwiać się, aby się ewentualnie zreflektować nad ich pięknem, konstrukcją, no i w ogóle innymi aspektami. I w tym miejscu w zasadzie powinienem już się z Wami pożegnać i powiedzieć do usłyszenia do następnego programu. I w zasadzie nawet to powiem, ale zanim to nastąpi, dodam jeszcze, że mam dla Was na zakończenie dużą niespodziankę, bo o mostach, tych polskich mostach generalnie wypowie się naprawdę prawdziwy ekspert. Zresztą były rektor Politechniki Krakowskiej, pan profesor Flaga. A swoją drogą wysłuchajcie go uważnie, bo naprawdę jest to opowieść ciekawa. A ja już się żegnam i do usłyszenia.
1: Panie rektorze, tak jak przed chwilą mówiłem, przygotowuję program, który mówi o mostach. Mostach w Polsce między innymi. Jeżeli by pan rektor był w stanie podpowiedzieć, które mosty tych polskich mostów pana zdaniem są takie najbardziej charakterystyczne, najciekawsze i które warto było zobaczyć.
2: No, panie redaktorze, odpowiedź nie jest łatwa. Ja napisałem takie dwie książki. Jedna estetyka konstrukcji mostowych, a druga piękna konstrukcji mostowych. I tam dokonałem po prostu przeglądu. No, tak odpowiadałem za to na pańskie pytanie. No, z krakowskich mostów to na pewno nie most kotlarski, ale most Józefa Piłsudskiego przez Wiskę, prawda? Więc rewelacyjny. Z wrocławskich mostów, no to jednak most grunwaldzki, no, mimo wszystko po niemiecki, ale odrestaurowany przez nas Polaków. Z mostów gdańskich, no to chyba most nowoczesny, podwieszony, który wykonany był przez firmę Mosty Łódź, przez Mosławy. Z mostów warszawskich, no to tam mamy kilka tych mostów. Myślę, że kładka ostatnia pana Trzaskowskiego chyba się jeszcze nie zalicza do tego typu obiektów. Natomiast mamy bardzo ładny most podwieszony, most świętokrzyski, prawda, który jest godny uwagi. Godny uwagi jest most przez Wisłę w Płocku. Godny uwagi jest przez Wisłę w Sandomierzu. No po prostu tych mostów ładnych, pięknych mamy bardzo wiele. Należałoby o każdym po prostu coś powiedzieć, dlaczego. Po prostu uważam, że on jest godny uwagi, czy piękny. No weźmy most w Grudziądzu, najdłuższe przesło mostu belkowego w Polsce. No też ciekawy. No i z małych mostów to można byłoby wymienić nawet most z 1827 roku na Śląsku po prostu, na Małopanwi. No też jest ciekawy. No trudno, panie redaktorze, naprawdę dokonać jakiejś takiej klasyfikacji. Gdyby pan mnie zapytał, które z mostów w świecie mi pozostają w mojej pamięci, to na przykład taki piękny most Helix Bridge w dziewiątej Singapurze. O, to ten most bym wymienił od razu po prostu, bo się po prostu charakteryzuje niesamowitym wyglądem, niesamowitym pomysłem, prawda?
1: Dobrze, bardzo dziękuję panie rektorze, bo to biorąc pod uwagę, że z zaskoczenia pana akurat spotkałem i wziąłem niejako, to naprawdę bardzo wyczerpująca i piękna odpowiedź. Dziękuję bardzo.
2: Tak, pan uważa?
1: Tak, dziękuję bardzo.
2: Mimo wszystko.

0: Słuchacie Radia Nowinki.
1: Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.